0: Radio Sochaczy. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Let's go, girls.

0: Na zegarze 6:00, w Radiu Sochaczew to oczywiście wiadomości.
1: Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko podjęciu decyzji przez Senat uchwały w tej sprawie było 62 senatorów. Za opowiedziało się 32, wstrzymała się jedna osoba. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logiczne, niespójne. A miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Prezydent Karol Nawrocki chciałby referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej odbyło się we wrześniu.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Związkowcy z całej Polski protestowali. Wczoraj w Warszawie sprzeciwiali się unijnej polityce klimatycznej.
3: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
4: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel.
5: My jesteśmy takim krajem, takim patrujemy się, sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas jak najdalej.
1: Protestujący domagali się właśnie od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkania z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i w Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Modziara do swojego rodzinnego miasta. Modziar mówił, że to było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
6: Dzień dobry. Dear citizens of Gdańsk.
7: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
8: Tak, zrobiliśmy.
7: Udało się być w pierwszym rzędzie.
8: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło. O.
9: Tak, chciałam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
10: Ja przyszedłem specjalnie tutaj, zerwałam się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
1: A Gdańsk był ostatnim punktem wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po wczorajszej podwyżce dziś ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6,50 zł, benzyna 98 7,06 zł, a olej napędowy maksymalnie 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z wczorajszymi cenami maksymalnymi. Na dobre rozpędza się sezon nawalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
11: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
1: Jest też coraz więcej polskich truskawek, na razie w hurcie po 20-25 zł, ale jak dodaje ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się ich wysyp i niższe ceny.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A dla powiatu sochaczewskiego mamy mały alert mały burzowy. Ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami z piorunami, wiatr może w porywach osiągać 60 km na godzinę. Takie coś może dziś nam się przytrafić. W godzinach lekko popołudniowych maksymalnie 23 stopnie, powinno być dość słonecznie. W drugiej części dnia raczej chmury, 10 stopni w nocy, no i w najbliższych dniach do 26 stopni i sporo ma być tego słońca. To myślę, że są całkiem niezłe prognozy. Najcieplejsza będzie oczywiście sobota i niedziela.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kauf 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: 5 minut minęło od 6. Dzień dobry, witam Was ciepło, przytulam, klepię po ramionkach. Naprawdę, to będzie dobry dzień. Gwarantuję, 21 dzień maja, czwartek z Radiem Sochaczew, Tymoteusz, Janne Pomucen, Wiktor, Lena, Krzysztof, Donat, Synezjusz, oni dzisiaj świętują imieniny. Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty, ale czymże byłaby herbata bez ulubionego kubka, prawda? I o tym także dzisiaj, między innymi na naszym fanpage'u i w Radiu Sochaczew, czy każda herbata smakuje tak samo.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

13 minut minęło od 6. Były momenty. Moment to jest, moi drodzy, dobry na kawusie. Taką poranną z Radiem Sochacze w tle, póki chwila jest, żeby jeszcze nie wpaść w wir pracy, porannego ogarniania się do niej, tylko mieć chwilę dla siebie. To jest właśnie ten moment. Za moment kalendarium w Radiu Sochacze będzie Colin America, Will I Am, This Is Love też za momencik usłyszycie przed kartką z kalendarza.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
1: No to obiecana kartka z kalendarza, moi drodzy. 21 minut minęło od godziny 6. Wysłuchacie Radia Sochaczew oczywiście. W 1363 roku w Krakowie odbył się ślub króla Czech i cesarza rzymskiego Karola IV Luksemburskiego z Elżbietą Pomorską, wnuczką króla Kazimierza III Wielkiego. W 1674 roku hetman Jan Sobieski został wybrany na króla Polski, a w 1819 namiestnik Królestwa Polskiego generał Józef Zajączek wydał dekret wprowadzający cenzurę. W 1901 roku w Warszawie na terenie parku w Łazienkach otwarto tor wyścigów konnych o długości 2200 metrów, a w 1919 rozpoczęła działalność oficerska szkoła aeronautyczna. W 1921 roku ukazało się pierwsze wydanie przeglądu sportowego, a w 2014 na antenie TVP wyemitowano premierowy odcinek pierwszej edycji reality show Rolnik szuka żony. W 2017 w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie odbyły się pierwsze w historii Wojsk Obrony Terytorialnej przysięgi wojskowe.
0: Reklama.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuu & PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 30 minut minęło od godziny 6, moi drodzy Lambery, co ja robię tu? I to jest pewnie pytanie, które nie jeden z nas zadaje sobie, biorąc się za codzienne obowiązki. Moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, ile jest herbat na świecie, nikt tego dokładnie nie wie, ale podobno tysiące rodzajów herbat mamy na świecie. Mamy i czarną, mamy i zieloną, mamy herbaty owocowe i różnego rodzaju herbatopodobne produkty. I herbatę białą i puert, mamy żółtą, mamy oolong, czyli niebieską tak zwaną, albo oolong, w zależności jak tam chcecie wymawiać. Mnóstwo tego jest, a dzisiaj okazja do rozmawiania o herbatach jest bardzo dobra. Kawa może odejść na bok, nie mówię, żebyście nie pili, tylko chodzi o to, że czasami warto sięgnąć po herbatkę. Herbatka jest lekka, jak filet, jest fajna, jak filet i w ogóle jest jak filet, bo jest super. To w nawiązaniu do takiego kultowego tekstu. Natomiast na poważnie, to dziś troszeczkę o herbacie sobie porozmawiamy, bo herbata świetnie nawadnia, jest alternatywą dla tych, którzy nie chcą pić wody, a potrzebują jakiegoś smaku. Więc herbaty na zimno także wchodzą w grę. A to wszystko oczywiście w naszych ulubionych kubaskach, po które sięgamy, żeby to wszystko smakowało nam jeszcze piękniej, prawda?
1: Radio Sochaczew.

0: 23 minuty do godziny 7. Golden za nami, moi drodzy. Może to będzie inspirujące, może podzielicie się tym, w czym pijecie wasze ulubione napoje, dlatego że dzisiaj w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Herbaty. Międzynarodowy to znaczy, że wszyscy herbatę lubią, wszyscy ją piją i wszyscy ją kochają. I nie wymagam od was, że musicie rezygnować dzisiaj z kawy, tylko zastanawiam się, w czym wasza herbata i kawka smakują najlepiej. Czy macie swojego ulubionego kubaska i czy podzielicie się właśnie nim na naszym radiowym fanpage'u. Poza tym pamiętajcie, że to od was zależy, co tam wlejecie i żeby to było dobre, pyszne i żeby pomogło wam fajnie rozpocząć dzień. Poza tym za moment porozmawiamy sobie o koncertowaniu i o ostatnich wydarzeniach związanych z Metallicą i opowiem wam, z którym z polskich artystów, czołowych polskich artystów, Metallica toczy zacięty wyścig, zacięty bój, taką małą rywalizację związaną z stadionową frekwencją.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
1: Autopromocja. Reklama. Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

10 minut do 7, Beberexa, Faithless, New Religion. W Radiu Sochaczew gramy wam pogodną melodię, dużo dobrej muzyki, fajne hity, znane kawałki jak S Club 7, Don't Stop Moving. Będzie też odliczanie do wiadomości, bo te oczywiście już za moment w Radiu Sochaczew i Bledka jeszcze się przytrafi. A po godzinie 7 między innymi porozmawiamy sobie o sobocie, która będzie pełna atrakcji, bo i Motoserce, i mecz charytatywny, i mnóstwo tych wrażeń będzie, więc fajnie sobie zagospodarować mądrze ten czas, a i jeszcze dodatkowo świetna impreza lekkoatletyczna odbywać się będzie w Teresinie na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, właśnie w Teresinie.

94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
6: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
7: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
10: No i mamy godzinę 7. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Miasto Sochaczew zakwalifikowane do programu Dostępny Samorząd. Oznacza to dofinansowanie na konkretne działania. Szczegóły już za chwilę. To najważniejszy projekt Muzeum Ziemi Błońskiej. Już niebawem powstanie tu pracownia konserwacji zabytków archeologicznych. W tym serwisie będzie też ciekawostka z regionu. Odkrywamy najstarszy na Mazowszu chór. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Miasto Sochaczew zostało zakwalifikowane do udziału w programie Dostępny Samorząd, realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oznacza to pozyskanie pieniędzy na konkretne działania poprawiające dostępność usług.
12: Dzięki udziałowi w projekcie miasto będzie mogło skorzystać z kompleksowego wsparcia obejmującego szkolenia, doradztwo ekspertów oraz możliwość pozyskania grantu na działania poprawiające dostępność usług publicznych i miejskiej infrastruktury dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach programu samorządy mogą realizować przedsięwzięcia związane m.in. z likwidacją barier architektonicznych, poprawą dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, wdrażaniem nowoczesnych standardów obsługi mieszkańców oraz dostosowaniem budynków użyteczności publicznej, szkół i innych jednostek miejskich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy rodzin z małymi dziećmi.
11: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz. I zmieniamy temat. To najważniejszy projekt Muzeum Ziemi Błońskiej w tym roku. Placówka pozyskała ponad 80 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup odpowiedniego wyposażenia dla pracowni konserwacji zabytków archeologicznych.
13: Zgromadziliśmy w naszej placówce blisko 2000 przedmiotów wykopanych w trakcie badań wykopaliskowych, czy to klasztoru, czy to przy budowie Centrum Administracji w Błoniu oraz badań powierzchniowych na terenie miejscowości Białuty, Wawrzyszew. I te przedmioty wymagają przynajmniej podstawowej prewencji konserwatorskiej. Stąd nasz pomysł, żeby złożyć projekt o wyposażenie pracowni konserwacji, której do tej pory nie mieliśmy, a którą już niebawem będziemy mieli. I te przedmioty wykonane z żelaza lub innych metali kolorowych będą mogły być odpowiednio zabezpieczone, a jednocześnie inne materiały, takie bardziej odporne jak ceramika, również będą mogły być poddawane dalszym, bardziej dogłębnym badaniom.
11: Mówił Jarosław Ilski, kierownik działu badań w Muzeum Ziemi Błońskiej. I jeszcze ciekawostka z regionu. W Żyrardowie istnieje najstarszy na Mazowszu chór. Towarzystwo Śpiewacze Lira zostało założone w 1895 roku i działa do dziś. Rozmawialiśmy z prezesem zarządu Liry, Bogumiłą Turczyniak.
14: Żardowska Lira w listopadzie zeszłego roku obchodziła szumny jubileusz swojego powstania i działalności. Świętowaliśmy 130-lecie naszego towarzystwa. Towarzystwo się zawiązało w XIX wieku, więc mamy taką piękną, długoletnią tradycję. Jesteśmy najstarszym chórem na Mazowszu. Każdą trzecią niedzielę miesiąca uprawiamy mszę świętą, sumę w kościele w Karolu Boromeuszu o 12:30.
11: Słyszymy się w kolejnym serwisie lokalnym już za godzinę. Zapraszam.
15: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje niespełna 2-letnie dziecko. Policja została wezwana na miejsce wczoraj po południu. Nieoficjalnie dziecko utonęło w oczku wodnym znajdującym się na terenie żłobka. Policja przysłuchała już świadków, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
16: Policjanci zakończyli czynności. Rodzice natychmiast zostali objęci pomocą psychologów.
15: Sprawa została przejęta przez prokuraturę. Na razie nikogo w tej sprawie nie zatrzymano.
17: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logicznie niespójne. Pytanie miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
18: Równie dobrze moglibyśmy zadać pytanie, czy jest pan, pani za dalszym uzależnieniem Polski od importowanych paliw kopalnych, które ceny zależne są od globalnych kryzysów i decyzji, które zapadają poza naszym kontynentem.
15: Mówiła szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska. A przeprowadzenie referendum między innymi domagali się protestujący wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności.
19: Pani z Górnikiem.
20: Tak, Mysłowice Wesoła.
21: Zielony Ład.
20: Do wyrzucenia.
22: Sprzeciwiam się wszystkiemu, całej polityce, jaka jest obecnie teraz w Polsce, i Zielony Ład, i Mercosur, i to, że ludzie są zwalniani z pracy.
15: Związkowcy protestowali też przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami.
23: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Umiarkowane burze z piorunami mogą się trafić dziś popołudniem, do tego na sochaczewskich termometrach mamy już 15 stopni. Pięknie jest, słonecznie, chmur też na niebie trochę jest, ale przede wszystkim błękit zachwyca. Wiatr do 10 km na godzinę. Dzisiaj maksymalnie 23 stopnie, 15 stopni wieczorem, 11 w nocy, a w kolejnych dniach temperatury jeszcze wyższe, nawet od 23 do 26 stopni. Najcieplej będzie w najbliższą sobotę i niedzielę. Ciepło także na początku przyszłego tygodnia.
23: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: 5 minut minęło od 7, moi drodzy, a kalendarz rozpieszcza, bo także dziś Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. Nie wiem, czy kojarzycie te oznaczenia, ale jeśli tak, to wiecie, co to dobry wypoczynek, natomiast jeżeli nie, to wytłumaczę wam, dlaczego warto się kierować tym, wybierając chociażby miejsce na mały weekend, na wypad, na urlop, na randkę, na odpoczynek na łonie natury, bo naprawdę warto. Aleksja, Amelia, Lili, potem hit dnia w Radiu Sochaczew i najlepsza muzyka oczywiście na udany czwartkowy poranek.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.

0: No dobrze, moi drodzy, tak się pięknie słucha tego radyjka, prawda? Amelie Lili za nami, You Bring Me Joy. To teraz hit dnia, Lolobosz, czyli La Bamba kultowa już.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: I taka ciekawostka, że to wcale nie Meksykanie, ale Amerykanie właśnie inspirujący się takim klimatem. 14 po 7 wysłuchacie Radia Sochaczew.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 minut minęło od 7, moi drodzy. Maciej Musiałowski, Flora. Bardzo fajnie to brzmi. W ogóle ja jestem fanem wokalu Macieja Musiałowskiego. Aktor, ale mógłby być piosenkarzem. Piosenkarz, który pewnie mógłby być aktorem, też by to tak brzmiało. Moi drodzy, zanim porozmawiamy o obszarach Natura 2000, cóż to takiego jest, obiecuję słów kilka na temat pojedynku Metalliki z Dawidem Podsiadło. W jakich aspektach mogą rywalizować? Przekonacie się już za moment w Radiu Sochaczew. Szczegóły, nigdzie nie odchodźcie.
1: Reklama. Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe.

0: do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
1: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś. 607 206 206. 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

30 minut minęło od 7, tu Radio Sochaczew, moi drodzy. Metallica zagrała koncert, zagrała w Polsce i pobiła rekord frekwencji Stadionu Śląskiego. Wedle szacunków podczas show w Chorzowie bawiło się według samego zespołu 90 tysięcy fanów, natomiast serwis Chorzów Nasze Miasto informował o liczbie 88 656 widzów tego koncertu. To i tak więcej niż dotychczasowego rekordzisty wynik, czyli wynik na tym obiekcie, wynik, który należał do Dawida Podsiadły. Jego chorzowski koncert sprzed 2 lat przyciągnąć miał bowiem 88,5 tysiąca osób. Do małomiasteczkowego wokalisty należy wciąż jednak rekordowy dublet z 2024 roku. Wtedy to jego dwa koncerty oglądało łącznie 177 tysięcy osób. Dla porównania, 2 wieczory w wydaniu Metallica na Stadionie Narodowym w 2024 roku to były 154 tysiące fanów. Także no, zacięta rywalizacja. Kto by się spodziewał, że doczekamy czasów, że polscy piosenkarze, i to liczeni już hurtem, nie tylko Dawid Podsiadło, zapełniają stadiony. Kim White, za moment Alessandra Amoroso, Mezzo Rotto i za moment także informacje z dróg, czyli trafik w Radiu Sochaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: Moi drodzy, jeżeli zastanawiacie się, czy ulicą Warszawską przejedziecie normalnie, to no, zaskoczenia nie ma. Na światłach oczywiście, że postoicie aut sporo, na Trojanowskiej, na Alei 600-lecia, także Staszica i Traugutta właśnie przy Warszawskiej pojedziecie nieco wolniej, na Piłsudskiego ruch wzmożony, ale obwodnica za to w pełni przejezdna, choć może nieco więcej aut w okolicy Ronda Kuznocińskiego i przed 50 od strony 15 sierpnia Janówka Duranowskiego. Tutaj sporo aut dojeżdża do Ronda i wylatuje 50 w kierunku A2. Droga i w kierunku Łodzi, i w kierunku Warszawy przejezdna, bez zatorów i bez utrudnień. Dopiero na węźle Konotopa, czyli przed samą stolicą, spowolnienie. Jeśli chodzi o 92 i 580, to Ołtarzew i Ożarów Mazowiecki to są te miejsca, przez które pojedziecie wolniej. No i dojazd do Pruszkowa przez Żbików tutaj też lekko przykorkowany. 580 wygląda bardzo dobrze. Tutaj dopiero w Starych Babicach i w Lubiczowie, czyli przed Bemowem, postoicie. W pozostałych miejscach drogi drożne. Północne rejony, Wyszogród też przejezdny. Podobnie droga do Brzozowa Starego, Janowa i do Sannik. Tutaj też wszystko wygląda bardzo dobrze. Także spokojnych podróży Wam życzę. Jeżeli są informacje, które chcecie przekazać, coś się dzieje na drogach ważnego, dzwońcie 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
6: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
4: Autopromocja. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama. Yeah.

10 minut do 8, moi drodzy, dziś w kalendarzu także Dzień Obszarów Natura 2000. Jeżeli zastanawiacie się, co to takiego, to i na czym polega wyjątkowość tych miejsc, to warto zawsze przycupnąć i poczytać albo posłuchać Radia Sochaczew, już to wyjaśniam. Natura 2000 to takie piękne miejsca, wyznaczone tereny objęte ochroną przyrody w Unii Europejskiej, a celem jest utrzymanie i zachowanie porządku zagrożonych gatunków roślin, zwierząt, cennych siedlisk przyrodniczych w skali całego kontynentu. Na czym to polega? Ano na tym na przykład, że nie można się osadzać gdzieś tam blisko i budować blisko takiego terenu. Nie można na przykład na takich jeziorach używać silników spalinowych. Nie wolno hałasować. Chodzi o to, by zachować ten unikalny charakter tych miejsc. Więc jeżeli na przykład w waszej okolicy albo gdzieś w miejscu, w którym będziecie wypoczywać, będzie jeziorko na przykład albo miejsce Natura 2000, to warto podążać ścieżkami, warto odpocząć, warto się rozejrzeć, bo możecie naprawdę zgłębić się w unikalny charakter naszej przyrody. Odgłosy ptaków, zwierząt, taka charakterystyczna mgiełka, zapach dzikiej natury, to wszystko sprawia, że właśnie te miejsca są wyjątkowe. Tak jak grupa Lady Punk, która wyskakuje tutaj u nas z siódmym niebem nienawiści. Culture Club za moment i odliczamy do godziny 8 do wiadomości w Radiu Sochaczew.

0: życiu. Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 23 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
3: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
4: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew. Jest ósma.
12: Podwójny jubileusz w Teresińskiej Szkole. Placówka została wyróżniona medalem Promazowia. W tym serwisie zaglądamy do gminy Młodzieszyn, gdzie trwa budowa zbiorników retencyjnych. Powiemy też o dzisiejszym festiwalu piosenki o zdrowiu. To już 33. edycja wydarzenia organizowanego przez Sanepid. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Szkoła podstawowa w Teresinie świętowała 70-lecie istnienia i 30-lecie nadania placówce imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice w Niepokalanowie, a następnie przeniosła do hali sportowej. Na miejscu rozmawialiśmy z zastępcą wójta gminy Teresin Pawłem Wróblewskim, który jest absolwentem szkoły.
13: Cieszę się, że mogę być częścią tej historii. Ukończyłem naszą szkołę w roku 1998, więc prawie 30 lat temu, ale widzę tutaj wśród nauczycieli, pracowników jeszcze osoby, które pamiętam ze swoich lat szkolnych, także to też dodatkowe miłe wspomnienie, że ta szkoła trwa, że ona się cały czas rozwija, że tutaj uczniowie osiągają wielkie sukcesy, także no nic, tylko cieszyć się i gratulować, aby historia tej szkoły jak najbardziej sprzyjała, rozwijała się i cieszyła tutaj całą naszą społeczność gminy Teresin.
12: Jednym z ważniejszych punktów uroczystości było przekazanie dyrektorowi szkoły Grzegorzowi Więckowi pamiątkowego medalu Promazowia. W imieniu marszałka wręczył go w towarzystwie wiceprzewodniczącego sejmiku Marcina Podsędka dyrektor żyrardowskiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Grzegorz Dobrowolski.
14: Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego marszałek Adam Struzik przyznał najwyższe odznaczenie, jakie może przyznać marszałek województwa, a więc medal pamiątkowy Promazowia.
12: Trwa budowa zbiorników retencyjnych w gminie Młodzieszyn. W ostatnich dniach wykonano prace rozruchowe agregatów prądotwórczych zainstalowanych przy nowo wybudowanych zbiornikach magazynowych wody uzdatnionej w Adamowej Górze, Janowie oraz kamionie poduchownym. Obecnie trwają prace rozruchowe stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Janów oraz Adamowa Góra. Przypominamy, że wartość inwestycji wynosi blisko 6 milionów złotych, z czego ponad 4,5 miliona stanowi dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Już dziś 33. Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Wydarzenie, w którym biorą udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu naszego powiatu, organizuje sochaczewski Sanepid, mówi powiatowy państwowy inspektor sanitarny w Sochaczewie Beata Fergińska.
15: Szkoły czynnie biorą udział w tym wydarzeniu, gdzie będziemy poprzez muzykę, poprzez taniec, poprzez teksty piosenek edukować, mówić o zdrowym odżywianiu, o aktywności fizycznej, prowadzić tą edukację w zakresie tych właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Patronem tego przedsięwzięcia jest starosta sochaczewski, a partnerami są wszyscy wójtowie gmin oraz burmistrz miasta Sochaczew i Sochaczewskie Centrum Kultury, które bardzo nam pomaga w organizacji tego przedsięwzięcia.
12: Najlepsi wykonawcy będą reprezentować nasz powiat na etapie wojewódzkim festiwalu.
16: Nie ma zgody Senatu na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Decyzja zapadła niemal przed północą po kilkugodzinnej debacie, w czasie której koalicja rządząca poddała w wątpliwość merytoryczne uzasadnienie i zasadność samego pytania, które w referendum miało brzmieć: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, przeciwko europejskiej polityce energetycznej, w tym przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami, protestowali wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności.
17: Wysokie ceny prądu redukują zatrudnienie, no i cała się o to właśnie afera.
18: No trzeba dać znać rządowi, że nie tędy droga, tak? Nie tędy droga.
16: W proteście wziął udział kilka tysięcy osób.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Silna obecność wojsk amerykańskich nad Wisłą będzie utrzymana. Takie zapewnienia płyną do Polski z Waszyngtonu. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk spotkał się w amerykańskiej stolicy z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że Polska została ponownie zapewniona o swojej kluczowej roli w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
19: Zmiana koncepcji i moment, w którym to się dzieje, powoduje, że mamy czasowe wstrzymanie. Chciałbym, żeby to oczywiście było jak najkrótsze, ale tu już będziemy współpracować ze stroną amerykańską.
16: Jak w zeszłym tygodniu informował Reuters, Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy USA do Polski.
8: Pogoda.
20: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 14 stopni wskazują sochaczewskie termometry. Nawet temperatura odczuwalna ciut wyższa. Wiatr do 15 km. Na godzinę. Warunki biometeo korzystne, jakość powietrza dobra, więc nic, tylko wdychać i słuchać radia w plenerze. 22 stopnie to wynik maksymalny dziś. Szansa na przelotne burze i opady jest. Taki mały alert wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 13 stopni w nocy, 10 w tym najchłodniejszym momencie o poranku. Jutro 22-23 stopnie właśnie w piątek w ciągu dnia do 26, za to w niedzielę. Piękny słoneczny weekend i ciepły kolejny tydzień przed nami.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Słuchajcie, widziałem ostatnio taki wpis związany z AI, ze sztuczną inteligencją. Jak ludzie kiedyś mogli pisać i tworzyć bez sztucznej inteligencji, mówił 20-latek. A ludzie odpowiadali, no tak, kiedyś to się tworzyło i 10-stronnicowe dokumenty, i 20-stronnicowe bez sztucznej inteligencji. Mało tego, tworzyło się też wypracowania, nie czytając nawet lektur, i nie było problemu, moi drodzy. 7 minut po godzinie 8, Radio Sochaczew, i w tej godzinie kolejna porcja fantastycznej muzyki, Ruxet i Loka na początek.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: A co my dziś mamy? Mamy 21 dzień maja, piękny, słoneczny, pogodny dzień majowy, czwartek majowy, czwartek to już prawie piątek, a na horyzoncie weekend.

Dokładnie kwadrans minął od godziny 8 i się zagadałem z Łukaszem Matusiakiem, który 3 razy do mnie cześć mówił, zanim się zorientowałem, że to do mnie. No tak, tylu prezenterów w studiu, że faktycznie można się pogubić. Natomiast najważniejsze jest to, by w dobrym humorze i z dobrą energią przychodzić do pracy i tym zarażać. I to dzisiaj koledze mojemu wyszło, trzeba przyznać. Natomiast jeżeli chodzi o radość i entuzjazm, wyszło też księciu haremu oczywiście. Wczoraj był wspaniały mecz, w którym duch Sewilli był obecny na stadionie podczas finału Ligi Europy. No i jednym z bohaterów, który wcześniej prowadził Sewillę do tego triumfu i Villarreal, był właśnie Unai Emery, hiszpański piłkarz i trener, który ostatnio prowadzi Aston Villę. No i było niesamowicie. Dlaczego? Dlatego, że Aston Villa sięgnęła właśnie po wielki tytuł, a angielski klub dopingował książę Harry, który na trybunach normalnie dał takie show, taki wyraz ekspresji, radości związanej z tym triumfem, że polecam każdemu, gdzie te wszystkie tytuły, korony i odznaczenia odchodzą na drugi plan, bo liczą się prawdziwe, czyste, sportowe emocje. I o taki doping walczymy także na Mistrzostwach Świata. Co prawda nie dla naszej reprezentacji, bo nie gra, ale będziemy mogli sobie wybrać dowolny zespół, któremu będziemy mogli kibicować. To też jest jakaś opcja, prawda?

0: 21 minut po godzinie 8. Czymże byłby dzień bez aferki w show biznesie, w internecie i wśród influencerów? I tak oto miał paść rekord Polski pobity przez Wojciecha Sobierajskiego z tatą, takiego gościa, który bije różne rekordy, wymyśla sobie, że przeciągnie, nie wiem, samochód uchem, że będzie biegł na rękach tyłem po windzie, albo nie wiem, na boso wbiegnie na jakieś tam góry. W każdym razie wymyśla sobie dziwne rekordy, które miał bić, no i jednym z tych rekordów, które miał pobić, było wyłowienie jakiegoś rekordowego szczupaka w Polsce i łowił razem z tatą. Okazało się, że jakieś tam izby wędkarskie nie dostały nawet zdjęcia poświadczającego taki rekord. Tam są jakieś dane podobno w fotografii związane z geolokalizacją, żeby to wszystko ustalić. W każdym razie tych zdjęć nie było, no i okazuje się, że się przyznał. Niestety, ale Wojciech Sobierajski przyznał się, że to wszystko to była mistyfikacja, że to wszystko to była ściema, no i przyznaje się do podania nieprawdziwych informacji w sprawie rekordowego szczupaka. Przepraszam wszystkich, których zawiodłem. W ramach zadośćuczynienia wymyślił akcję, że będzie czyścił i sprzątał brzegi jeziora Żarnowieckiego. No i ja tak sobie myślę, że niby szczupak, ale cała sprawa trochę podjeżdża karasiem.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia. Autopromocja. Reklama.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Wielki dzień twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na was!
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
20: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
21: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
22: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

27 minut do godziny 9. Oskar Cyms, niech mówią. Ja to jestem fanem Oskara Cymsa. Super, wokal, fajne piosenki, dużo dobrej energii. La Ketchup za momencik, Aserehe. Dawid Kwiatkowski i oczywiście Trafik, czyli informacje z dróg. Natomiast dzisiaj w kalendarzu rzecz wielka. Międzynarodowy Dzień Herbaty, więc jeżeli planujecie coś zaparzyć, to herbata jest idealnym pomysłem. Drugi po wodzie najczęściej pity napój na świecie, którego historia jest pełna zaskakujących odkryć, medycznych sekretów i botanicznych niespodzianek. Nie wiem, czy wiecie, ale wszystkie te herbaty, czarna, zielona, biała, żółta, oolong i inne, wszystko pochodzi z tej samej rośliny, czyli Camellia sinensis. Różnią się jedynie stopem i sposobem stopienia i utlenienia, stopniem utlenienia liści. Warta jest więcej niż złoto. Najdroższa herbata świata, Dahong Pao, jest jedną z najekskluzywniejszych, najcenniejszych, a jej cena potrafi przekroczyć wartość złota. Pochodzi z rzadkich kilkusetletnich krzewów rosnących w chińskich górach Wowie, albo jakoś tak.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: No, specjalnych niespodzianek na drogach nie ma. Utrudnień także standardowo są miejsca, którymi pojedziecie wolniej. Tak jest na Trojanowskiej, wzdłuż Alei 600-lecia i oczywiście na ulicy Warszawskiej na światłach. Na 15 sierpnia i w okolicy Ronda Kuznocińskiego momentami też pojedziecie wolniej. Do tego obwodnica przejezdna, drogi wylotowe, także dojazd do A2 50 też wygląda bardzo dobrze. A2 przejezdna i w kierunku Łodzi, i w kierunku stolicy, bez utrudnień i zatorów, z delikatnym spowolnieniem na wysokości między Pruszkowem właściwie a węzłem Konotopa. Tutaj już się robi ciasno i dojeżdżając do węzła Konotopa już będziecie jechać zdecydowanie wolniej. Do tego wszystkiego Żarów, Mazowiecki, Ołtarzew. Też tutaj pojedziecie wolniej, także na 580. Babice Nowe, Bliznę Jasińskiego, Lubiczów, czyli już wjazd do stolicy też z delikatnym korkiem. Przejazd przez Leszno wygląda dobrze, w pozostałych miejscach drogi są oczywiście przejezdne.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochacze w ulica Wojska Polskiego 25.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
7: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
9: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
10: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
13: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
12: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
14: Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zaprasza osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie do udziału w projekcie pod tytułem Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sochaczewskim edycji. Ja druga. Aktualnie prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Więcej informacji o naborze uzyskają Państwo na stronie sochaczew.praca.gov.pl lub w biurze projektu. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 11, pokój numer 42, telefon 46 862 24 24, wewnętrzny 142. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
19: Reklama.

0: Rose i Bruno Mars w Radiu Sochaczew i za moment godzina 9, natomiast słówko jeszcze na temat uroczystości, o których zresztą posłuchacie w naszych serwisach lokalnych, 70-lecie szkoły w Teresinie, 30-lecie nadania imienia świętego Maksymiliana Kolbego. Przy tej okazji Jowita Leszczyńska, która była właśnie wczoraj na uroczystościach z tym związanych, rozmawiała z ojcem Grzegorzem Bartosikiem na temat jego szkolnych losów.
1: Chodziłem do szkoły w latach 1969-71, więc to jeszcze był ten stary budynek, którego już nie ma. Natomiast no, to był piękny czas rzeczywiście, zarówno formacji takiej intelektualnej, rozwijania talentów, jak i no, formacji osobowościowej. Miałem wspaniałych wychowawców, dwie panie wychowawczynie, panią Stanisławę Kowalewską i Irenę Gierczak, i także no, bardzo kompetentnych nauczycieli. Wiele mi szkoła dała. Także chciałem podkreślić, że była bardzo dobra współpraca z parafią, ponieważ no, wtedy katechezy nie było w szkole, tylko chodziliśmy do salek katechetycznych.
2: A czy to powołanie duchowe już wtedy w podstawówce ojciec czuł, czy to dopiero później się ujawniło?
1: Znaczy tak, prawdę mówiąc, to już wtedy, bo to był czas beatyfikacji świętego Maksymiliana, 71 rok, to akurat byłem po pierwszej komunii i tak pierwsze myśli, no wtedy pojawiły się takie, że może być jak święty Maksymilian, nie? Natomiast no stopniowo, no byłem ministrantem, bardzo często z kolegami, z ministrantami przed lekcjami służyliśmy w bazylice, wtedy jeszcze kościół nie miał tytułu bazyliki, ale właśnie bardzo często najpierw był kościół, a potem szkoła.

0: poczekam. Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 23 maja lub do wyczerpania zapasów.
4: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do krainy ogrodowych cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: Niepubliczne przedszkole oraz żłobek Świat Malucha zapraszają do wspólnej zabawy. Zapewniamy kreatywne zajęcia, niskie czesne, kameralną atmosferę, naukę języków obcych oraz wykwalifikowaną opiekę. Wszystkie zajęcia dodatkowe w cenie czesnego. Świat Malucha, Sochaczew, ulica Staszica 52 i Traugutta 42. Telefon 602 634 137. światmalucha.net.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
13: W tej kwestii nic się nie zmienia. Wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie o 9:00.
14: Rodzinne ogrody działkowe z dofinansowaniem marszałkowskim skorzysta 6 lokalnych podmiotów. W tym serwisie zaglądamy do Teresina. Tutejsza szkoła świętowała wczoraj dwie ważne rocznice. Mieszkańcy mogą już głosować na filmy, które będą wyświetlone podczas tegorocznej edycji Sochaczewskiego Kina Letniego. Jest z czego wybierać. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. 6 rodzinnych ogrodów działkowych z powiatu sochaczewskiego otrzymało dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla działkowców. 5 z nich znajduje się na terenie miasta, a 1 w gminie Brochów. Dzięki pieniądzom działkowcy utwardzą alejki w swoich ogrodach, zmodernizują oświetlenie czy stworzą świetlice dla wszystkich.
2: Mazowsze dla działkowców jest w swojej kwocie niedużym wsparciem, bo umówmy się, to jest kwota 10 czy 15 tysięcy złotych. Oczywiście to jest w takim podziale 50 na 50, do tego dokłada gmina czy beneficjent, ale proszę mi wierzyć, że za te pieniądze można naprawdę zrobić dużo ważnych rzeczy, na które czekają ci działkowcy.
14: Mówił wicemarszałek Rafał Rajkowski. Ogrody działkowe z terenu miasta Sochaczew otrzymały po 10 tysięcy złotych, natomiast lot nad Bzurą z Malanowa 8 tysięcy.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: Podwójny jubileusz w szkole podstawowej w Teresinie. Placówka świętowała 70-lecie istnienia i 30-lecie nadania jej imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Szkoła stale się rozwija i osiąga sukcesy. Dyrektor Grzegorz Więcek podkreśla tu rolę zaangażowania kadry, rodziców i samych uczniów.
15: Obserwuję ogromne zaangażowanie w życie szkoły i w kształtowanie postaw młodych ludzi, wszystkich pracowników szkoły bez wyjątku. Mam tutaj na myśli zarówno nauczycieli, jak i również zaangażowanie pracowników administracji, obsługi i również duże zaangażowanie rodziców, którzy też wspierają działania szkoły i to pozwala na to, że możemy szkołę rozwijać. W takiej sytuacji to nam sprawia dużo satysfakcji zawodowej i jest poparte licznymi sukcesami.
14: Na uroczystości pojawili się przedstawiciele posłów ziemi sochaczewskiej, samorządu i zarządu województwa mazowieckiego, starostwa powiatowego w Sochaczewie, instytucji gminnych i zaprzyjaźnionych placówek. Nie zabrakło też uczniów, absolwentów i byłych nauczycieli. Jednym z nich jest Bogusław Benzel.
16: Czas tu spędzony był bardzo przyjemny. Poznałem wielu nauczycieli, którzy bardzo byli mi pomocni, czyli w tym moim starcie w zawód nauczyciela. Sama praca jako nauczyciela sprawiała mi wiele przyjemności, aczkolwiek po 10 latach doświadczeń nauczycielskich zrezygnowałem z pracy, gdyż ekonomia zwyciężyła. No ale po latach wróciłem do gminy na stanowisko pełnomocnika oświaty, także z oświatą mam cały czas coś wspólnego.
14: Ruszyło głosowanie na filmy, które mieszkańcy będą mogli obejrzeć w ramach sochaczewskiego kina letniego. Ratusz zaplanował 6 takich seansów, 4 tradycyjne i 2 w formie kina samochodowego. Mieszkańcy wybierają je spośród 50 zaproponowanych tytułów, a głosować można na Facebooku Urzędu Miasta.
17: Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie 3 mężczyzn. Jak ujawnia prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
18: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
17: Wszyscy 3 podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Rano podróż do Wiednia z Gdańska, w którym zakończył wizytę w Polsce premier Węgier. W Gdańsku Peter Modzior spacerował wczoraj wspólnie z premierem Donaldem Tuskiem w otoczeniu gdańszczan.
19: Ja przyszłam dla naszych premierów zobaczyć. Chciałabym ich przytulić, ale nie dopuszczą mnie.
20: Mój tata jest Węgrem, natomiast ja mieszkam całe życie w Gdańsku i dla mnie to jest bardzo duże wydarzenie zobaczyć węgierskiego polityka.
21: Co pan na tej tablicy tu ma?
22: W 3 językach. Pieter, jesteś wspaniały. Lud ci uwierzył i obronił swoją godność i demokrację. Niech żyją Węgry.
17: A poza Gdańskiem węgierski premier gościł w Krakowie i Warszawie. Mimo zmiany aury i bardzo wiosennej pogody w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu się topi.
23: Jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
17: Mówi Tomasz Zając z TPN-u, a w Tatrach w ostatnich dniach spadło 40 cm śniegu.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 17 stopni wskazują sochaczewskie termometry. Ciśnienie i warunki biometeo na odpowiednim poziomie. Bardzo bardzo dobra jakość powietrza, więc samo poczucie chyba powinno być niezłe. Wiatr do 15 km na godzinę. 23 stopnie dzisiaj to wynik maksymalny. Po południu możliwe przelotne burze. O niewielkim natężeniu, ale jednak mogą się pojawić. 15 stopni wieczorem, 9 w nocy w najchłodniejszym momencie. A w najbliższych dniach temperatury zdecydowanie dwucyfrowe i wyższe, z ciepłym weekendem. 24-25 stopni, tak ma być w sobotę i niedzielę. Mamy mieć piękny weekend i moi drodzy, to jest chyba petycja, którą każdy z nas by podpisał, żeby ta aura i ta pogoda na weekend nam się nie zmieniła chociażby. 22 stopnie w piątek, 24 także na początku przyszłego tygodnia.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Dario G, Sanchi Mi, dokładnie Ava Max za moment, 7 po 9, wszystko się zgadza, tak jest, jestem z wami tutaj już obecny, kawka numer 2 chyba się przyda, bo dzisiaj problemy z koncentracją, ale mam nadzieję, że tylko u mnie, a nie u was. Wiktor, Tymoteusz, Janne Pomocen, Lena, Krzysztof dziś 21 maja świętują imieniny, Międzynarodowy Dzień Herbaty, więc jak chcecie okazać komuś serducho, to naprawdę zaproponujcie filiżankę pysznej herbaty.

Moi drodzy, nie wiem, czy wy jesteście z tych bajkowych, czy nie, czy lubicie piosenki i warstwę muzyczną z tych wszystkich animacji, bajek, filmów disneyowskich, przy których zachwycamy się, budujemy relacje rodzinne, przyjacielskie, wprowadzamy dzieci w świat animacji, w świat relacji właśnie dzięki filmom. No i to też była podstawa do tego, by zorganizować naprawdę niesamowity konkurs, właściwie finał pewnego przedsięwzięcia. W kinie Odeon odbył się finał drugiej edycji powiatowego konkursu piosenki bajkowej Disney, organizowanego przez szkołę podstawową w Feliksowie. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło młodych wokalistów z całego powiatu sochaczewskiego, którzy zaprezentowali swoje umiejętności w repertuarze znanym z właśnie animacji Disneya. To jest info z portalu tusochaczew.pl. Jak zerkniecie i wejdziecie, to jest i fotogaleria bujna z tego wydarzenia. Są też piosenki Vaiana, Zaplątani, Kraina Lodu, Elena z Avaloru, Mała Syrenka, Aladdin, Mulan, z tych wszystkich produkcji. Pocahontas oczywiście też nie zabrakło, a mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że wyniki także zostały umieszczone na portalu tusochaczew.pl. Zresztą maczał w tym palce mój redakcyjny kolega Oskar Tomczyk, który był w jury, więc prestiżowe zadanie i ważne zadanie go także dotyczyło, czyli żeby jednak wybrać z grona tych utalentowanych dzieciaków tych najlepszych. Ale chyba się spisał.

0: is the answer.
1: Wszystko się zgadza. 20 minut minęło od godziny 9 i na horyzoncie rozmowa wędkarska. Rozmowa wędkarska z gościem dnia. Do tego wszystkiego jeszcze tylko was zachęcę, ale chyba to mówiłem właśnie, że fotogaleria z konkursu piosenek Disneya oczywiście na tusłuchacze.pl i zachęcam was do oglądania tych zdjęć i podziwiania utalentowanej młodzieży, która pięknie śpiewała.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
4: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol.

0: Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: W studiu Radia Sochaczew dzisiaj Rafał Choro, prezes koła SUM 54 Wyszogród. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Będziemy rozmawiać o Pucharze Wisły, który organizujecie jako koło od wielu lat. I kolejna edycja przed nami. To w ramach właśnie zawodów, które odbędą się w sierpniu, 22 sierpnia. No ale zacznijmy od tej historii. No jest to impreza na pewno cykliczna i na pewno wędkarze znają te zawody bardzo dobrze.
4: Zgadza się, znają bardzo dobrze. Cała impreza zaczęła się tak naprawdę 18 lat temu. Ówczesny zarząd zdecydował, żeby stworzyć takie zawody otwarte dla wszystkich zawodników w całej Polsce. No i na pewno też, żeby troszeczkę wypromować nasze koło. No i zdecydowali się, że utworzą zawody wędkarskie właśnie pod nazwą Puchar Wisły. Mhm. I zaczęło się od kilku zawodników, później przez kolejne lata troszeczkę przybywało, było kilkanaście, aż do dzisiaj, gdzie mamy tych zawodników praktycznie do 120 od kilku lat, od 5 lat przekraczamy tą liczbę magiczną 100 i pojawia się od 100 do 120 zawodników na tej właśnie imprezie.
3: Zawodnicy z całej Polski, tak jak tam pan tu powiedział przed wejściem na antenę, tym samym największe zawody wędkarskie spinningowe z brzegu.
4: Tak, na ten moment są to największe zawody spinningowe w Polsce z brzegu.
3: I zawodnicy, nie dość, że z Polski, to nawet pan się podzielił tu historią, że nawet z zagranicy są goście.
4: Tak, zawsze. Zgadza się. Zawodnicy przyjeżdżają, nasi przyjaciele, znajomi, tak, przyjeżdżają na tą imprezę z całej Polski, ze wszystkich praktycznie największych miast, począwszy od Rzeszowa, Białystok, Radom, z Bydgoszczy i mamy też właśnie naszego takiego przyjaciela koła, Łukasza, który na tą imprezę specjalnie przyjeżdża, przylatuje ze Szkocji od kilku lat, także no jest to właśnie też taki zawodnik, który nie odpuszcza i specjalnie bierze wolne w pracy i przylatuje do nas, żeby się z nami spotkać na tej imprezie.
3: To też świadczy właśnie na pewno o tej marce tych zawodów. 17. edycja przed nami. Jak w tym roku będą te zawody przebiegać?
4: Zawody, tak jak co roku, można powiedzieć. Spotykamy się 22 sierpnia, jest to sobota. Zapraszamy wszystkich zawodników już od 3:30 w nocy. Jeżeli się wszyscy stawią, zaczynamy nasze zawody. Będziemy łowili 7 godzin po obu stronach rzeki Wisły. Jest to południowy i północny brzeg.
3: Jeśli chodzi o miejsce, w którym się spotykacie o tej godzinie, już od tej trzeciej, to?
4: Tak, to zapraszamy wszystkich na amfiteatr w Wyszogrodzie, znany już wszystkim zawodnikom. I właśnie na amfiteatrze będzie cała impreza rozgrywana, zbiórka i również jej zakończenie.
3: To, co też istotne, bo sama zbiórka w Dniu Zawodów to jedno, ale wy cały czas przyjmujecie zgłoszenia, jeszcze te zgłoszenia można przyjmować?
4: Tak, zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca. Po 30 czerwca zamykamy listę, bo musimy wtedy, organizacyjnie musimy to wszystko ustalić, przygotować dla tylu zawodników, którzy się zgłoszą.
3: W jaki sposób się zgłosić?
4: Zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie mailowo. Musimy podać wszystkie swoje dane, z jakiego jesteśmy okręgu, imię, nazwisko. Po zgłoszeniu mailowym my zapisujemy na naszą listę. Jest też podany numer do mnie, do prezesa, w razie jakichś tam pytań. Zapraszam serdecznie. I po zgłoszeniu mailowym zawodnik jest wpisywany na listę zawodów.
3: Właśnie powiedział pan o tym, że jest pan prezesem i jest pan prezesem od niedawna. Z czym wiąże się ta zmiana?
4: Tak, zgadza się. Prezesem zostałem na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w tamtym roku. We wcześniejszych latach byłem wiceprezesem do spraw sportu i później na zebraniu moja kandydatura została zgłoszona. Dostałem od wszystkich członków koła takie wotum zaufania i jednogłośnie wybrali mnie prezesem koła.
3: Jakie to emocje towarzyszą? Na pewno to jest wyzwanie, podejrzewam.
4: No jest wyzwanie, wiadomo. Że tak powiem, cały czas się uczę tego wszystkiego. Uczę. Staram się być takim prezesem, żeby każdemu dogodzić. Aczkolwiek nie zawsze się to udaje. Ale myślę, że na ten moment mi to wychodzi, staram się, uczę się i organizacja też takich zawodów właśnie, to też takie stawia przede mną takie wyzwanie. Pierwszy raz tak naprawdę. Wcześniej tylko pomagałem, a teraz jestem, można powiedzieć, takim no, ojcem, przewodnikiem tak całych tych zawodów, gdzie no, z zarządem jesteśmy w stałym kontakcie, organizujemy różnego typu zawody, także no, jakieś tam wyzwanie przede mną jest, no i...
3: Doświadczenie nowe.
4: Doświadczenie nowe, nowe doświadczenie, zgadza się.
3: Też właśnie no, impreza w zawody w sierpniu, ale już w tej chwili trwają przygotowania, już w tej chwili organizujecie wszystkie ważne rzeczy, sponsorzy, o których nie będziemy mówić w tej audycji, ale, są rzeczywiście sponsorzy, patroni waszego wydarzenia. To wracając do tych zawodów, po czym poznamy najlepszych? Kto zwycięży, jak będzie to wszystko liczone?
4: Wisła jest nieprzewidywalna i tak naprawdę do czasu zakończenia zawodów nie wiemy, kto wygra. Przyjeżdżają i amatorzy, i zawodnicy, którzy biorą udział w bardzo w takich dużych wydarzeniach wędkarskich, więc Wisła jest nieprzewidywalna i do momentu zakończenia nie wiemy, kto wygra, bo czasami wygrywa zawodnik, który ma bardzo dużo doświadczenia, a po prostu czasami wygrywa amator, który przyjdzie po prostu dobrze się bawić. I też byli tacy, co wygrywali, bo przyjechali się dobrze pobawić, a okazało się, że wygrali zawody.
3: Mhm. No właśnie, ten element dobrej zabawy występuje, rozumiem, podczas tych zawodów.
4: Nie ma chyba takiej osoby, która byłaby niezadowolona z racji samej imprezy, która jest, no mówię, tak jak jest dobrze znana na wszystkim wędkarzom.
3: To jest też wasza pasja, więc na pewno podczas tych zawodów, niezależnie od tego, czy ktoś wygra, czy nie, to liczy się również to samoudział,
4: dobra zabawa. Dobra zabawa i nie było nigdy żadnych właśnie takich informacji, żeby ktoś się, żeby ktoś się dobrze nie bawił, także no jesteśmy na pewno zadowoleni. Bo jak zawodnicy są zadowoleni, to i organizatorzy też są zadowoleni.
3: Jest pan prezesem koła Sum 54, tutaj zresztą w bluzie z Sumem.
4: Zgadza się.
3: I przejdźmy do tych ryb, które będziecie łowić. Sum, jak rozumiem, król polskich wód, najlepiej punktowana ryba.
4: Tak, zgadza się. W poprzednich edycjach, jeszcze kilkanaście lat temu, zawody były rozgrywane w maju. Jak niektórzy wędkarze wiedzą, jeszcze są pewne ryby drapieżne, które są w tym czasie w okresie ochronnym, dlatego ówczesny zarząd zdecydował się, żeby przenieść imprezę w sierpniu. Miesiąc, w którym możemy łowić wszystkie ryby drapieżne, począwszy od okonia, szczupaka, po właśnie suma, brzane, sandacza. Które te ryby właśnie w tych miesiącach, takich już można powiedzieć poza sezonem letnim, no bardzo dobrze czasami współpracując z wędkarzami, dlatego właśnie od kilku lat zawody są rozgrywane w tym terminie, gdzie można łapać wszystkie te ryby. No i oczywiście chodzi też o właśnie Suma, tak, który jest no, na naszym logo. Jak to się mówi, Sum Król Wód, no jest dość... wszyscy zawodnicy chcieliby go złowić, aczkolwiek ciężko go złowić, ale w dwóch edycjach udało się niektórym zawodnikom i te rybki padały.
3: I wtedy ci zawodnicy mają największą liczbę punktów, otrzymują, ale z tego, co rozmawialiśmy przed anteną, ta taktyka może być inna, bo można dostosować tą strategię, żeby złowić na przykład więcej mniejszych ryb.
4: Zgadza się. No, za sumę akurat jest najwięcej punktów, ale można w tym czasie złapać na przykład, ktoś złapie jednego suma, ktoś złapie pięć szczupaków, gdzie ta liczba punktów jest za każdego szczupaka sumowana, no i czasem wygra zawodnik, który złapie po prostu więcej drobnych ryb, tych drapieżnych, a nie zawsze wygra osoba, która złowi tylko właśnie tego suma, za którego jest najwięcej punktów.
3: Mhm. To właśnie, rozmawiając o punktacji, wiem, że będziecie to wszystko liczyć w aplikacji, ona w tym będzie pomagała.
4: Tak, zawody, już w kolejna edycja zawodów, która będzie rozgrywana na aplikacji wędkarskiej, znana również w świecie wędkarskim. Nie mamy, na tych zawodach nie mamy ograniczonej ilości złowionych ryb, tylko wszystkie ryby drapieżne w punktacji, które są punktowane, będą... Suma punktów będzie zliczana i wygrywa zawodnik z największą ilością punktów.
3: Zawodnik, to co ważne, to są zawody indywidualne. Tutaj każdy gra na siebie.
4: Zgadza się. Zawody indywidualne, spinningowe, z brzegu. Nie mamy określonego miejsca. Są wyznaczone tylko sektory po obu stronach rzek. Od miejscowości do miejscowości.
3: Nie ma stanowisk losowanych, tylko stanowiska wybiera każdy z wędkarzy. To może jeszcze wrócę do tej Wisły. Powiedział pan, że jest nieprzewidywalna, czyli rozumiem, że te miejsca są lepsze i gorsze, ale to też zależy od dnia i od tego, czy ryby, jak mówiąc kolokwialnie, będą chciały brać po prostu.
4: No nasza Wisełka, wiadomo, to jest królowa rzek w Polsce, no ona jest nieprzewidywalna. Jednego roku miejsca, w których zawodnicy łapali ryby, okazuje się, że na drugi rok miejsca są zasypane piachem. Wisła cały czas się zmienia, więc trzeba szukać tych miejsc, trzeba szukać tych ryb. Nie tylko technika, troszeczkę szczęścia, na pewno dużo szczęścia potrzeba, żeby jednak te ryby namierzyć. Jeżeli już się ryby namierzy, to myślę, że one będą dobrze współpracowały z wędkarzami.
3: Pan jako organizator będzie miał chwilę na wędkowanie, czy raczej nie w tym roku?
4: Przymierzam się, żeby jednak wziąć udział, żeby wystartować, aczkolwiek pewnie troszeczkę później zacznę, no bo wiadomo, przywitanie gości, później rozjazd, jakieś tam papierki, rozmowa z sędziami jeszcze, więc myślę, że wystartuję, aczkolwiek troszeczkę później mogę zacząć, no i pewnie myślę, że muszę szybciej troszeczkę skończyć, żeby jednak dotrzeć do na miejsce zbiórki, żeby wszystko to jeszcze sędziom dograć i poustalać pewne jeszcze tam kwestie na miejscu, tak?
3: No właśnie, to myślę, że w takim razie życzymy powodzenia wszystkim, którzy biorą udział w tych zawodach, będą brali udział. A ja za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Rafał Choro, prezes koła SUM54 Wyszogród, mówił o Pucharze Wisły tegorocznym, który już 22 sierpnia. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję ślicznie i zapraszam. 22 sierpnia, sobota, 17 edycja Puchar Wisły Wyszogród.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Radio Sochaczew też pamięta o głodomorach. Moi drodzy, 8 minut do 10. Za moment wiadomości jeszcze Shell Strong Enough, a po 10 polecimy wam też coś pysznego do zjedzenia. I fajnego zresztą. Ale szczegóły później. Zerkniemy też na tusochaczew.pl i porozmawiamy o herbacie. O 10 nieco wiadomości, także nieco sportu z tych największych światowych aren.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: godziny jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 23 maja lub do wyczerpania zapasów.
4: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
5: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
6: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
12: A już teraz o 10 w Radiu Sochaczew wiadomości.
13: Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec zatrzymanych aktywistów Global Summit Flotilla. Domagamy się uwolnienia polskich obywateli, oświadczył szef MSZ-u Radosław Sikorski. Przekazał, że polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie, to w związku z zachowaniem jednego z izraelskich ministrów, który na opublikowanym nagraniu szydzi z zatrzymanych aktywistów. Flotilla wyruszyła w zeszłym tygodniu z tureckiego portu w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Według jej danych w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na pokładach których znajdowało się 428 osób, wśród nich Polacy. Szef polskiego MSZ-u zamierza przekazać, że nasz kraj domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Dziś lub najpóźniej jutro rano podpisze rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
14: Rozporządzenie przeszło wszelkie wymagane konsultacje i międzyresortowe. Komisję prawną jest już przygotowane. Teraz wersję ostateczną podpisze pan minister premier Gawkowski, a potem zostanie skierowane do mnie do kontrasygnaty.
13: Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu o transkrypcji do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. W zeszłym tygodniu w Warszawie ich akt małżeństwa został jako pierwszy w Polsce przeniesiony do rejestru w drodze transkrypcji. Używki podrożały w kwietniu najbardziej, średnio o ponad 8%. Z raportu UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito wynika, że herbata podrożała o ponad 20%. Ceny słodyczy i deserów poszły w górę o ponad 7,5%, napoje zdrożały o blisko 6%, potaniały natomiast tłuszcze o 9,5%, do czego przyczyniły się m.in. wojny cenowe.
4: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
9: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej lidze Europy w finale w Stambule. Klub z Birmingham z reprezentantem Polski Matim Kaszem w składzie pokonał SC Freiburg 3-0. Bramki zdobyli Yuri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Siatkarska reprezentacja Polski przegrała swój pierwszy mecz w tym roku. Biało-czerwoni ulegli w towarzyskim turnieju w Sosnowcu Serbii 2-3. W decydującej partii było 16-14 dla naszych rywali. Kadra Nikoli Grbicza nie grała jednak w najsilniejszym składzie, bo punkt kulminacyjny sezonu do dla niej wrześniowe Mistrzostwa Europy, podczas których nasi mają oprócz obrony tytułu jeszcze jeden cel, mówi komentator siatkówki w Polsacie Sport Adrian Brzozowski.
17: Kwalifikacja olimpijska to jest coś, co jest na celowniku wielu topowych reprezentacji i no tak, to jest pierwsza szansa, żeby zapewnić sobie kwalifikację olimpijską, więc tutaj będą wszystkie siły rzucone na pewno na Mistrzostwa Europy. Jak patrzymy na fazę grupową, Portugalia, Izrael, Macedonia Północna, Ukraina, Bułgaria. Schody będą się zaczynać stopniowo.
16: A 3 lata temu biało-czerwoni w finale Mistrzostw Europy pokonali w Rzymie Włochów. Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet 6-0-6-1 i awansowała do ostatniej, trzeciej rundy kwalifikacji do wielkoszlamowego Rolanda Garrosa. Mecz trwał tylko 1 godzina i 6 minut. O udział w turnieju głównym w Paryżu Chwalińska zagra z Holenderką Suzanne Lammens, która pokonała Rumunkę Irinę Camellier-Begu. Odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji. Katarzyna Kawa przegrała 3-6-0-6 z Amerykanką Claire Liu. Decydujący mecz Chwalińskie, awans do turnieju głównego dziś. Kolumbijczyk Jonathan Narváez po raz trzeci wygrał etap tegorocznego kolarskiego wyścigu Giro d'Italia, tym razem z metą w liguryjskim Chiavari. Drugi był jego towarzysz ucieczki, Hiszpan Enric Mas, liderem pozostał natomiast Portugalczyk Afonso Eulalio. Dziś 12 etap Giro z Imperii do Novi Ligure o długości 175 km.
4: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
9: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
15: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Moi drodzy, najwyższe szczyty zdobywa się małymi krokami. Zobaczcie, 3 minuty po 10, za moment południe, a to już prawie połowa czwartku. Po czwartku to już piątek, a piątek to jest witanie się z gąską i weekend. 5 po 10, już tyle, chłopaki nie płaczą na początek. Za moment polecimy coś pysznego do zjedzenia, porozmawiamy o herbacie, dlaczego warto ją pić i na ciepło i na zimno, i w ogóle posłuchamy wspaniałej muzyki. Radio Sochaczew poleca się.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.

0: 17 minut minęło od 10, moi drodzy. Samba za nami z Bryską. Oczywiście dużo muzyki w tej godzinie. Za moment polecę coś wam pysznego do zjedzenia, ale teraz ważna rozmowa, właściwie fragment rozmowy z burmistrzem Danielem Janiakiem, ponieważ informowaliśmy was o nowych odkrytych kartach, o Urszuli, o zespole Ira, którzy zagrają, zaśpiewają podczas Dni Sochaczewa, ale takie imprezy jak WSC Festival czy Dni Sochaczewa nie byłyby możliwe bez wsparcia wielu osób i instytucji.
1: Radio Sochaczew, dzięki, że jesteście, bo też dajecie rozgłos tym wydarzeniom. Nie byłoby tak fantastycznych artystów w Sochaczewie, gdyby nie partnerzy. I ja to zawsze podkreślam, że jako burmistrz zmieniłem całkowicie politykę, jeżeli chodzi o organizowanie takich wydarzeń, że to nie 100% finansowanie z budżetu miasta, ale partnerzy, którzy z chęcią włączają się, jak jest tak bogaty line-up, ale też tacy partnerzy jak Radio Sochaczew robią rozgłos temu miastu i promują tą markę już nie tylko w granicach ziemi sochaczewskiej i województwa mazowieckiego, ale tak jak nasze festiwale ale są znane w całej Polsce i to jest piękne.
0: No i przybijamy piąteczkę z urzędu.

0: nowymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
1: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
2: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
7: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
8: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
0: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Czwartkowy zawrót głowy Pasza Kebab Special Box z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym dziś do wyboru. Pasza Kebab, Wójtówka 2D. W zestawie oczywiście surówka, pomidor, ogórek, cebulka i sosy do wyboru plus napój. Fajna kompozycja, dobra propozycja. Lubię to.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
4: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku...
2: Reklama.

0: 10 minut do godziny 11, moi drodzy, Papa Dance za nami, Eric Pritz, Call On Me przed nami, no i o godzinie 11 oczywiście wiadomości, natomiast muszę wam powiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę związaną z dzisiejszym dniem herbaty, znaczy docelowo chcę was zaprosić na akcję charytatywną dla piesków, ale jeszcze muszę wpleść legendę związaną z tym, jak herbata została odkryta w 2737 roku przed naszą erą i to jest oczywiście typowa historia, że jakiś Sheng Nong, pan chiński cesarz, szedł sobie ze szklaneczką, w której miał trochę wrzątku. Oczywiście liście z krzaka wpadły mu do tej szklanki i tak powstała herbata. I to jest autentyk, moi drodzy, bo liście zdążyły się zaparzyć, a potem już resztę znamy. Brytyjczycy ją chcieli przejąć, a teraz herbata prawie w każdym domu gości. Natomiast z ważnych informacji oczywiście zapraszamy na akcję, która już miejsce mieć będzie w najbliższą sobotę 23 maja na Placu Kościuszki od 10 do 15. Paczka dla psiaczka, podczas której każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do pomocy zwierzakom. Cały dochód i sprzęt zostanie przekazany na rzecz Fundacji Kundelek wspierającej potrzebujące psy i koty.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Kierunek godzina 11 za 9,5 minuty dokładnie. Wiadomości w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 23 maja lub do wyczerpania zapasów.
2: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: Lucasfilm przedstawia.
5: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
4: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
5: To co, uciekamy czy walczymy?
4: Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
6: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
15: Punktualnie 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
16: Wielkie święto w Zespole Szkół w Erminowie. Dziś doroczna Erminówka, czyli Festiwal Sztuk Wszelakich. W tym serwisie zaglądamy do gminy Rybno, samorząd z dofinansowaniem na wymianę lamp. Zajrzymy też do lokalnej kroniki policyjnej. Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalny salon gier hazardowych w gminie Młodzieszyn. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Zespół szkół specjalnych w Erminowie opanowała dziś wielka radość, a to za sprawą 6. edycji Festiwalu Sztuk Wszelakich, zwanego Erminówką. Na miejscu rozmawialiśmy z dyrektor szkoły Renatą Karaś.
17: To jest święto całej szkoły, całej społeczności, wszystkich dzieci i zaproszonych gości. Nasi uczniowie będą dzisiaj w dwóch odsłonach. Najpierw będzie teatr naszych uczniów i następnie będzie taniec naszych uczniów, więc koło taneczne się zaprezentuje. Ale jeszcze zaprezentują się nasi nauczyciele, bo mamy teatr nauczycielski. I będzie przedstawienie pod tytułem Leni.
16: Na wydarzeniu pojawiły się też stoiska z rękodziełem wykonanym przez uczniów na zajęciach. Z wielkim podziwem przyglądała im się wicestarosta Anna Pawłowska.
18: Ta szkoła zawsze czeka na Erminówkę oraz na przedstawienie z okazji Bożego Narodzenia. To są ich największe święta. Jest tu kolorowo, jest dużo dzieci, młodzieży, dużo opiekunów. Wszystko jest świetnie przygotowane, pogoda dopisuje. Jest to wielkie święto i przeżycie dla wszystkich zaproszonych gości również, bo tu przyjeżdżają z innych placówek przedstawiciele, którzy będą występować i prezentować swoją twórczość. Wiemy, że przy tego typu imprezach i tego typu podopieczni trzeba włożyć dużo więcej pracy niż przy zwykłym uczniu, więc to jest budujące, że tym ludziom się chce. Dziękuję im za to, bo to jest naprawdę świetne, co robimy dla tych dzieciaków.
16: W ostatnim czasie rozstrzygnięto kilka programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Z dofinansowania skorzysta między innymi gmina Rybno. Samorząd znów inwestuje w oświetlenie.
0: Gmina Rybno pozyskała dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą oświetlenie terenu gminy Rybno lampami solarnymi. Środki zostały przyznane z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 104 tysiące złotych i stanowi 50% wartości całego zadania. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetu gminy Rybno. W ramach projektu zamontowane zostaną 32 nowoczesne lampy LED z własnym zasilaniem solarnym, które pojawią się przy drogach na terenie naszej gminy w miejscach newralgicznych i często uczęszczanych,
16: mówił wójt Damian Jaworski. Sochaczewscy policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną zlikwidowali na terenie gminy Młodzieszyn nielegalnie działający salon gier hazardowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli 8 automatów do gier pozbawionych numerów identyfikacyjnych oraz ponad 25 tysięcy złotych. Zatrzymana do sprawy 31-letnia kobieta usłyszała zarzut z kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która wbrew ustawie lub warunkom koncesji albo zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie. Zebrane materiały zostaną przekazane funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej w celu dalszego prowadzenia sprawy.
19: Szef MSZ-u Radosław Sikorski wzywa Charge d'Affaires Izraela w Warszawie w sprawie działań izraelskiego wojska wobec aktywistów Global Sumut Flotilla. To efekt wstrząsającego nagrania z udziałem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itmara Ben-Gwira, który szydzi z zatrzymanych aktywistów. W rękach Izraelczyków jest 3 Polaków, 2 mężczyzn i kobieta, którzy płynęli we flotylli z pomocą humanitarną do strefy Gazy. O okrucieństwie izraelskiego wojska mówi Rafał Piotrowski z Global Sumut Flotilla.
20: I nie można wykluczyć, że część osób zostanie zatrzymana na dłużej. W trakcie poprzednich flotyli uczestnicy spotkali się z przemocą, z biciem, z torturami, ale także spotkali się z gwałtami, z przemocą seksualną. Bardzo po prostu sama myśl o tym, że takie coś może się stać uczestnikom czy uczestniczkom flotyli, jest po prostu przerażająca.
19: Wicepremier Sikorski pisze też w portalu X, że Polska domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli. Jednocześnie MSZ odradza podróże w okolice Izraela, Palestyny i Strefy Gazy.
21: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
19: Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące jakości wody pitnej. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej mają zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, mówi zastępca dyrektora produkcji w krakowskich wodociągach dr Tadeusz Bochnia.
22: Czyli od tego, co z wodą się dzieje jeszcze przed naszymi ujęciami, jeszcze jak stanowi rzekę czy jezioro, czy jakąś tam wodę podziemną, poprzez to, co dzieje się z tą wodą w trakcie produkcji wody uzdatnionej, aż po kran konsumenta, czego zupełnie nie było wcześniej, czyli ten nadzór nad jakością wody zostaje rozszerzony.
19: Przepisy wprowadzają m.in. zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody.
23: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: Naprawdę bardzo przyjemnie. Ciepło, 20 stopni na termometrach. Odczuwalna temperatura to 23 kreski. Ciśnienie w normie, wiatr delikatnie towarzyszy nam z północnego zachodu. Będzie do 23 stopni na termometrach nawet, ale przelotnie w godzinach popołudniowych może popadać.
23: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: 6 po 11, tu Radio Sochaczew. Na dzień dobry, 21 dnia maja, w czwartek, na horyzoncie tak samo pięknie jak dzisiejsza aura. 6 po 11, tu Radio Sochaczew. Na dzień dobry, 21 dnia maja, w czwartek, na horyzoncie tak samo pięknie jak dzisiejsza aura. Zaczyna się klarować weekend. Tomek Marciniak, dzień dobry.

0: 21 minut po 11. Mówiłem, że weekend już na horyzoncie, a w ten weekend w Sochaczewie przez dwa dni odbędzie się druga w tym roku wyprzedaż garażowa, na którą zaprasza Klaudia Barańska z Mosiru.
1: Burmistrz miasta Sochaczew oraz Mosir Sochaczew zapraszają na drugą w tym roku sochaczewską wyprzedaż garażową, która odbędzie się 23 i 24 maja. Czekamy na Państwa w godzinach od 8 do 13 pod namiotem lodowiska Mosir przy ulicy Olimpijskiej 3. To świetna okazja, żeby znaleźć coś wyjątkowego, sprzedać lub kupić w dobrej cenie i dać rzeczom drugie życie. Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dla wystawców dostępne są na stronie www.mosir.sochaczew.pl w zakładce aktualności. Serdecznie zapraszamy.
0: A już za chwilę audycja na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Naszym gościem będzie Kamila Gołaszewska-Kotlarz, zastępca burmistrza miasta Sochaczewa.
2: Reklama.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698-694-974.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A.

0: już chce się mieszkać.
1: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.
8: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
9: Gościem audycji jest Kamila Gołaszewska-Kotlarz, zastępca burmistrza miasta Sochaczew. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Kilka bardzo pozytywnych informacji mamy do przekazania. Większość dotyczy funkcjonowania miejskich placówek oświatowych. Zacznijmy od tego, że w szkole podstawowej numer 6 pojawi się nowość, a mianowicie stomatologia służąca wszystkim szkołom, uczniom.
10: Dokładnie tak. Już w czerwcu pojawi się, właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, gabinet stomatologiczny. Zostanie zapewniony dzieciom bezpłatny dostęp do opieki stomatologicznej ze szczególnym naciskiem na profilaktykę, edukację i budowanie dobrych nawyków higienicznych już od najmłodszych lat. Jest to bardzo ważne. Dla dzieci spoza placówki będzie zorganizowany bezpłatny transport, a na miejscu nad sprawnym przebiegiem wizyt i kwestiami organizacyjnymi czuwać będzie koordynator. W gabinecie będzie pracować oczywiście lekarz oraz higienistka stomatologiczna. I teraz tak, no jak to wygląda? Więc dziecko w szkole może skorzystać z takich świadczeń profilaktycznych jak badania lekarskie, stomatologiczne, czyli po prostu przeglądy, ocena stanu higieny jamy ustnej i instruktaż, zabiegi profilaktyczne. W ramach świadczeń profilaktycznych lekarz dentysta może przyjąć dziecko bez obecności rodzica, o ile rodzic nie wyraził wcześniej pisemnego sprzeciwu, i tu jest bardzo ważne to. Czyli jeśli na przykład rodzic myśli, że musi wyrazić jakąś zgodę, to tak nie jest. Musi wyrazić sprzeciw. Więc jeśli ktoś jest przeciwko temu, żeby dziecko jakby profilaktycznie było przebadane, to wtedy po prostu musi ten sprzeciw dostarczyć do szkoły, do której dziecko uczęszcza.
9: Natomiast brak sprzeciwu, tak wejdę słowo, tak, że brak sprzeciwu oznacza zgodę, więc...
10: Tak, oznacza zgodę. Mimo że przepisy pozwalają na badanie bez rodzica, ma on prawo być obecny przy dziecku podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, jeśli wyrazi taką wolę. Rodzic może indywidualnie umówić się na realizację świadczeń profilaktycznych, jeżeli nie wyraża zgody na wyjazd grupowy. Na każdy zabieg leczniczy wymagana jest wyraźna pisemna zgoda, czyli profilaktyka nie wymaga żadnej zgody, tylko ewentualnie sprzeciw, jeśli ktoś nie chce. Natomiast już jeśli po tym badaniu profilaktycznym wyniknie jakaś sytuacja, że trzeba po prostu przeprowadzić leczenie, to wtedy już ta zgoda musi być. Więc to jest bardzo ważne dla nas rodziców. Jeśli chodzi o przebieg całej wizyty, to oczywiście nauczyciel sprawuje nadzór nad uczniami oczekującymi w kolejce. Dziecko wchodzi do gabinetu i tutaj najprawdopodobniej samo, no bo będzie jeden nauczyciel, który opiekuje się, no chyba że jest taka potrzeba, to wtedy, tak jak tutaj wcześniej powiedziałam, być może rodzic też może być. Znaczy rodzic zawsze może być, natomiast musiałby wiedzieć, kiedy dziecko po prostu jedzie na ten przegląd, tak? Po badaniu gabinet często przekazuje krótką informację zwrotną dla rodzica, czyli na pewno jeśli będzie sytuacja taka, że jest jakaś tam próchnica, czy jakaś potrzeba leczenia, to wtedy na pewno będzie to przekazane dziennikiem.
9: I rodzic będzie o wszystkim wtedy wiedział. Przechodzimy do kolejnych tematów i tutaj informacji dotyczących pozyskanych dofinansowań w ramach różnych programów. Zacznijmy od cyfrowego nauczyciela.
10: Tak, cyfrowy nauczyciel jest to takie szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli szkolnych i tutaj chciałam bardzo serdecznie podziękować nauczycielom, którzy wzięli udział w tym szkoleniu, dlatego że wygląda to w ten sposób, że jeśli nauczyciel odbył szkolenie, to jakby szkoła, w której pracuje, dostaje właśnie z tego programu, czyli tak naprawdę z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z KPO, dostaje szkoła środki, więc ja tutaj naprawdę bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję też dyrektorom za to, że tak zmobilizowali swoich nauczycieli. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli, aby mogli jeszcze skuteczniej wykorzystać nowoczesne technologie w codziennej pracy dydaktycznej. Natomiast najważniejsze jest to, że właśnie te szkoły dzięki temu, że odbyli nauczyciele szkolenie, to po prostu dostali pieniądze i pieniądze dostali, tak. Szkoła podstawowa numer 1, 26 tysięcy na komputery Dell, drukarki 3D oraz trzy zestawy długopisów 3D. Każdy zestaw to jest 6 sztuk. Szkoła podstawowa numer 2, 19 tysięcy złotych i tutaj dostała 4 monitory interaktywne oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne. Szkoła podstawowa numer 3, 24 tysiące złotych i tu szkoła podstawowa numer 3 zakupiła 3 urządzenia wielofunkcyjne, 2 monitory 65-calowe oraz 2 projektory interaktywne. Szkoła podstawowa numer 4, 52 tysiące złotych. Zamówiono 16 jednostek centralnych do komputerów, 2 tablice interaktywne oraz drukarka 3D. Szkoła podstawowa numer 6, 42 tysiące złotych. Szkoła zamówiła 2 urządzenia wielofunkcyjne oraz 2 tablice interaktywne. I szkoła podstawowa numer 7, 32 tysiące. Placówka jest doposażona w 3 komputery stacjonarne, 4 monitory interaktywne oraz urządzenia wielofunkcyjne. Oczywiście szkoły wedle swoich potrzeb wybierały sprzęt. Nikt im tego nie narzucał, więc tutaj... Wspaniale po prostu.
9: I znów są lepiej wyposażone. Tak. Kolejne dofinansowanie udało się pozyskać w ramach programu unijnego Dostępny Samorząd.
10: Tak, Dostępny Samorząd. Miasto Sochaczew zostało zakwalifikowane do udziału w programie Dostępny Samorząd 2.0 realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki udziałowi w projekcie miasto będzie mogło skorzystać z kompleksowego wsparcia obejmującego szkolenie, doradztwo ekspertów oraz możliwość pozyskania grantu na działania poprawiające dostępność usług publicznych i miejskiej infrastruktury dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach programu samorządy mogą realizować przedsięwzięcia związane m.in. z likwidacją barier architektonicznych, poprawą dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, wdrażaniem nowoczesnych standardów obsługi mieszkańców oraz dostosowaniem budynków użyteczności publicznej szkół i innych jednostek miejskich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy rodzin z małymi dziećmi. Więc tutaj jakby no super, super, że się udało po raz kolejny.
9: Udało się również, jeżeli chodzi o Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla miasta Sochaczew.
10: Dokładnie. Miasto Sochaczew otrzymało informację o zakwalifikowaniu projektu Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu miasta Sochaczew do dofinansowania w ramach programu Phoenix. Wartość projektu wynosi 235 400, z czego dofinansowanie to prawie 80% ze środków właśnie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakłada opracowanie i przyjęcie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu, strategicznego dokumentu, który pomoże miastu przygotować się na skutki zmian klimatycznych, takie jak fale upałów, intensywne opady czy inne zagrożenia środowiskowe. Dokument będzie określał kierunki działań zwiększających odporność miasta oraz poprawiających bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie również strategiczna ocena oddziaływania na środowisko oraz działania informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców.
9: Już kończymy, ale powiedzmy jeszcze o pieniądzach, które pozyskało przedszkole numer 3.
10: Tak, Miejskie Przedszkole nr 3 przystąpiło do projektu edukacyjnego Liderki i Liderzy Przedszkolnej Edukacji Cyfrowej Mazowsze. W ramach tego projektu na przedszkole pozyskano ponad 6 tysięcy złotych właśnie z unijnego dofinansowania i zaplanowano działania podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli, czyli odbędą się 3 szkolenia i praktyczne warsztaty obejmujące m.in. wykorzystanie grafiki komputerowej i technologii 3D w edukacji przedszkolnej. Więc szkolenia, myślę, że pomogą kadrze uatrakcyjnić właśnie proces dydaktyczny w tym przedszkolu.
9: Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że naszym gościem audycji była zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
10: Dziękuję bardzo.
8: Puls miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń, telefon 604 918 178. Uwaga, świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zskz.pl. Dołącz do Kozuba.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Mateusz Ziółko, lubisz nas, a wy lubicie, jak wam się podpowiada, co by tutaj dziś wrzucić na ruszt.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: No i już sprawdzamy, co dzisiaj tutaj będzie wrzucane na ruszt, a na pierwsze danie, czyli zupa. Dziś to jest zupa kalafiorowa, czyli wiosennie, a na drugie będzie kotlet siekany z fileta. Do tego są ziemniaczki. No i to, co ja na przykład osobiście lubię bardzo, czyli mizeria. Dodatkowo w ofercie znajdziecie rybę smażoną, a także pierogi robione ręcznie, takie typowo domowe. Zapraszamy do odwiedzania fanpage'u facebookowego Bar Brothers Grzegory, który, przypomnę, mieści się w Kuznocinie 112B. Smacznego!
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.

0: ważne i oczywiście mezo ważne też informacje przed nami, bowiem zbliża się 12, w nich między innymi o zbliżających się dniach Błonia.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 23 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest samo południe. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Starosta Jolanta Gonta o punkcie paszportowym w naszym mieście. Łatwo nie było, ale się udało. W tym serwisie zapraszamy na Dni Błonia. Wiemy, kto na nich wystąpi. Będzie też zaproszenie na piknik rodzinny do Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. To już pewne, jeszcze tego lata w Sochaczewie zostanie uruchomiony punkt paszportowy. Takie starania starostwo powiatowe czyniło od kilku lat. Łatwo nie było, ale w końcu się udało, mówi starosta Jolanta Gonta.
11: My zauważyliśmy, jak mocne zapotrzebowanie jest naszych mieszkańców na właśnie paszport. Wtedy, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, kiedy zaczęły się bardziej popularne wyjazdy zagraniczne, zarówno wśród młodzieży. No i wiedzieliśmy, że zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, no trzeba niestety pojechać, było dwa razy. To są koszty dojazdu, czas wolny. Podpisaliśmy porozumienie z wojewodą mazowieckim i w porozumieniu mamy datę 1 lipca. My jesteśmy na takim etapie, że już mamy przygotowane pomieszczenie, przygotowane punkty informatyczne, zabezpieczoną kadrę. Także mam nadzieję, że ten 1 lipiec będzie rzeczywiście tą datą faktycznego otwarcia.
10: W naszym mieście Dni Sochaczewa, a u sąsiadów Dni Błonia. W obu przypadkach imprezy odbywają się tradycyjnie w drugi weekend czerwca. Jest już informacja o artystach, którzy wystąpią na tegorocznych Dniach Błonia. Przekazał ją na antenie Radia Sochaczew burmistrz Zenon Reszka.
12: Centrum Kultury powoli odkrywało swoje karty na Facebooku. Próbowało tam nawet, żeby ktoś zgadywał, kto będzie. No i były takie zgadywanki różne i niektórzy trafili. Jest to impreza przede wszystkim jednodniowa, dlatego że ustaliliśmy już jakiś czas temu, że co 5 lat będą imprezy dwudniowe, nawet trzydniowe, pięciolatki, a takie zwykłe co roku będzie jeden dzień w sobotę. i teraz jest jeden dzień w sobotę, ale też wiele będzie się działo i dużo będzie także zespołów, każdy znajdzie coś dla siebie. No, będzie Zenek Martyniuk, czy jakieś disco polo, ale będzie także Michał Szczygiel i Kamil Bednarek, też dla młodego pokolenia, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Imprezy będą i na rynku, i obok Centrum Kultury.
10: Poza gwiazdami muzycznymi na scenie wystąpi też Bartosz Gajda, znany z kabaretu Łowcy.b. Centrum Usług Społecznych zaprasza na piknik rodzinny, który odbędzie się 27 maja w godzinach między 14 a 17. Jak podają organizatorzy, mile widziany będzie każdy, kto chce wspólnie spędzić czas w rodzinnej, serdecznej atmosferze. Piknik ma zachęcić gości do budowania jeszcze bliższych relacji między mieszkańcami. CUS gwarantuje przestrzeń pełną uśmiechu, życzliwości i dobrej zabawy, gdzie dzieci, rodzice i seniorzy będą mogli razem odpocząć, pobawić się i po prostu pobyć ze sobą. W programie między innymi Dmuchany Zamek dla dzieci, punkt sportowy sochaczewskiego zespołu koszykarskiego Rysie, namiot wolontariatu, a w nim malowanie buziek, kolorowe tatuaże, animacje z balonami, występy, gry i konkursy oraz atrakcje kulinarne dla całych rodzin.
13: Dwie opiekunki zostały zatrzymane w sprawie utonięcia 2-letniego chłopca w żłobku w Ząbkach. Zatrzymane kobiety mają 53 i 48 lat. Ciało chłopca odnaleziono wczoraj w oczku wodnym na terenie posesji, na której znajduje się placówka. Mimo reanimacji także policji i ratowników okazała się ona bezskuteczna. Aktualnie przesłuchiwani są świadkowie, gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki. Burze przejdą dziś przez północną centralną Polskę. Alerty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie zaczynają obowiązywać. Ostrzeżenia obejmują obszar województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Tak jak słyszeliście, nie tylko może popadać, ale również zagrzmieć w Sochaczewie i okolicach. Także miejcie się na baczności. Póki co słonecznie, 20 stopni na termometrach, przewaga słońca w całym kraju. Ciśnienie zaczyna powoli iść w dół. Jakość powietrza bardzo dobra.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Madonna na dobry początek programu. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew, bowiem na zegarach 5 po 12 popołudniowe. Dzień dobry, Tomek Marciniak, kłaniam się.

0: 11 po 12 Calvin Harris już za nami, a przed nami nasz dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor Biuro Podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: A dziś gramy po polsku Demono i statki na niebie. Można tak sobie popatrzeć teraz na te chmurki, które przemieszczają się po naszym niebie. Jest pięknie słonecznie, także można trochę pomarzyć. No i oczywiście ponucić.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: we w Sochaczewie, pokój 110 i te zapisy trwają dziś do godziny 16. Nie ma zgłoszeń drużyn w dniu zawodów, przypominamy. Natomiast są limity drużyn, jeżeli chodzi o kategorie. A propos kategorii, to ile ich będzie w tym roku, wyjaśni poseł na Sejm RP Maciej Małecki, główny pomysłodawca turnieju.
1: Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w turnieju, ale też żeby mniejsze dzieci nie musiały rywalizować ze starszymi, żeby podzielić jak najlepiej na kategorie wiekowe i dlatego jest taka szeroka formuła, żeby dzieci w zbliżonych rocznikach grały między sobą na jednym boisku, dzieci w kolejnych rocznikach na drugim i tak dalej. Przypomnę, gramy w kategoriach wiekowych Skrzat, Orlik, Junior i kategoria Open, czyli tam nikt nie sprawdza wieku urodzenia, od 16 lat wzwyż, natomiast bardzo mocno uczulamy, tak jak zawsze, ja na prośbę sędziów to robię, w kategoriach dziecięcych, tych nieletnich, musi być legitymacja
0: szkolna.
2: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
12: Reklama.

0: Dużymi krokami zbliża się jeden z najpiękniejszych świąt w całym roku, czyli Dzień Mamy. I z tej okazji my też będziemy przygotowani.
1: Sponsorem nagrody jest MD, świece sojowe, bukiety okolicznościowe, upominki i warsztaty kreatywne.
0: Z okazji Dnia Mamy mamy dla Was super zabawę. Trzeba na naszym fanpage'u facebookowym napisać w komentarzu najbardziej kultowy tekst swojej mamy i wygrać wyjątkową nagrodę. A do zdobycia jest ręcznie robiony bukiet ze świec sojowych od MD Świece Sojowe. Jak to wygląda? Zdjęcie też jest oczywiście na naszym fanpage'u facebookowym. Wygląda to po prostu niesamowicie i myślę, że każda mama z takiego prezentu się będzie cieszyła. Na komentarze czekamy do 25 maja do 13, a nagroda będzie do odbioru dzień później, w Dniu Mamy tu u nas w Radiu Sochaczew. Spieszcie się i piszcie tych komentarzy. Już kilka jest, no i niektóre są naprawdę, powiem szczerze, kultowe. Nie będę ich czytał, zapraszam do lektury i do wzięcia udziału, a być może właśnie Twoja mama wygra taki piękny, pachnący prezent.
1: Sponsorem nagrody jest MD, świece sojowe, bukiety okolicznościowe, upominki i warsztaty kreatywne.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
8: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
12: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.

0: Bałkanica na koniec 12 w Radiu Sochaczew. Będzie się działo, no tak, będzie się działo też w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. A co dokładnie, to wie Jowita Leszczyńska, która przygotowała dla Was wiadomości. Zapraszam.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest firma Erfa, badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Polędwiczki wieprzowe 21,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 12,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 23 maja lub do wyczerpania zapasów.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
7: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie. Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.
0: Punktualnie 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
10: Zaczynamy od dobrej wiadomości. Sejmik Mazowiecki zgodził się dofinansować przebudowę drogi powiatowej na terenie gminy Rybno. Rozmawiamy ze starostą Jolantą Gontą. Erminówka znów zachwyca. Sztuki wszelakie opanowały zespół szkół w Erminowie. W tym serwisie także zaproszenie do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Nasza placówka zaprasza na specjalny przejazd pociągiem retro w tle jubileusz jednostki macierzystej. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni zgodzili się na przyznanie dofinansowania do remontu drogi powiatu sochaczewskiego. Chodzi o odcinek w gminie Rybno, o przebudowę którego stara się starostwo.
11: Bardzo się cieszymy, że otrzymaliśmy dofinansowanie. To jest droga Szwarocin-Erminów na terenie gminy Rybno. Tutaj mamy za zadanie przebudować tą drogę o długości około 100 km. I tutaj będzie dla nas bardzo istotne to, że inwestycja drogowa jest warta ponad 4 miliony. Kwota dofinansowania 1,5 miliona, ale oczywiście mamy zapewnienie gminy Rybno. My też poszukamy swoich środków, że przy takim dofinansowaniu również będziemy w stanie, zwiększając wkład własny, bo przypominam, że wnioskowaliśmy o prawie 2,5 miliona, będziemy w stanie tą inwestycję zrealizować.
10: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Czwartkowy poranek rozpoczął się niezwykle twórczo i barwnie. Punktualnie o 9 w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie wystartował Festiwal Twórczości Wszelakiej Erminówka. To już 6. edycja wydarzenia. Na miejscu rozmawialiśmy z nauczycielką Renatą Firlej.
12: Tu się dzieje przygoda. My spotykamy się po to, żeby pokazywać się na scenie, żeby się nawzajem oklaskiwać, żeby się nawzajem poznać, żeby mieć sukces, żeby mieć radość tworzenia, no i żeby mieć dobrą zabawę, bo to jest klasyczna impreza plenerowa ze wszystkimi możliwymi atrakcjami. Poczęstunek, najróżniejszy, pierogi, hot dogi, pasty kanapkowe, smalec, wszystko. A to jest tylko jedna drobna rzecz, a mamy przecież też inną twórczość, twórczość ceramiczną, bo tu dzieci na zajęciach ceramicznych tworzą bardzo piękne rzeczy, też szydełkują.
10: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia istnienia. Główne obchody zaplanowane są we wrześniu. W tym roku okrągłą rocznicę obchodzi też jednostka macierzysta naszej wąskotorówki, czyli Warszawska Stacja Muzeum.
13: Będzie 10-lecie stacji muzeum w Warszawie, czyli dawnego Muzeum Kolejnictwa, które właśnie w tymże 86 roku uratowało naszą kolej od rozbiórki, od likwidacji, przejmując tę kolej i organizując to Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. I 31 maja chcemy zaprosić na specjalny pociąg, który tego dnia my tutaj realizujemy z naszego muzeum, pociąg wąskotorowy, ale też będą wydarzenia, które będą tego dnia działy się w Warszawie, w naszej jednostce macierzystej. Już chcemy też na ten jubileusz 31 maja zaprosić.
10: Mówił kierownik sochaczewskiej wąskotorówki Łukasz Popowski.
1: Wiadomości ekonomiczne.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
16: Bartek Staniaszek, Wiadomości Ekonomiczne. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logicznie niespójne. Pytanie miało brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
17: Równie dobrze moglibyśmy zadać pytanie, czy jest pan, pani za dalszym uzależnianiem Polski od importowanych paliw kopalnych, które ceny zależne są od globalnych kryzysów i decyzji, które zapadają poza naszym kontynentem.
16: Mówiła szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska. Choć pytanie było mocno sugerujące, to przeprowadzenia referendum domagali się m.in. protestujący wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności.
18: Pani z górnikiem.
19: Tak, Mysłowice wesoła.
18: Zielony Ład.
19: Do wyrzucenia. Natychmiast.
20: Sprzeciwiam się wszystkiemu, całej polityce, jaka jest obecnie teraz w Polsce. I Zielony Ład, i Mercosur, i to, że ludzie są zwalniani z pracy.
16: Związkowcy protestowali też przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami. Rekord cenowy w Rzymie, ponad ćwierć miliona euro za miejsce w garażu. Za rekordową sumę 260 tysięcy euro wystawiono na sprzedaż miejsce parkingowe w podziemnym garażu w kamienicy w historycznym centrum Rzymu, niedaleko Piazza Navona. Za taką kwotę można już kupić dwupokojowe mieszkanie w innych dzielnicach Rzymu.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: 5 po 13 to Radio Sochaczew i program Jeszcze Więcej Muzyki, której na pewno nie zabraknie. Będzie Sheeran i będzie Ira. A propos Iry, to będzie jej można posłuchać podczas tegorocznych dni Sochaczewa na naszym sochaczewskim amfiteatrze. Tomek Marciniak, kolejny raz. Cześć.

0: amfiteatrze i na bulwarach nad Bzurą w sobotę 23 maja.
1: Zaczynamy od od 14.30 Świli Królowa, Roni Ferrari, Motyle, Edna, Dr. Słak, Klaudia Zielińska, Girls Make Party, Feliverse, Bero. Od 23.00 zaczynamy dyskotekę i tak planujemy na wysokości godziny 12, czyli północy, skończyć tę imprezę, więc bardzo mocno, intensywnie. Jeżeli chodzi o klucz dobierania zespołów, to staraliśmy się usatysfakcjonować każdego.
0: A mówił Bartosz Otręba z Boruta MC Polanty. Od początku istnienia najważniejszym celem organizowanej przez motocyklistów w całej Polsce imprezy jest zbiórka krwi. Tak też było, jest i będzie w Sochaczewie. Jak zawsze w wydarzeniu przyświecać będzie też lokalny cel charytatywny, czyli wsparcie Mai i Stasia Tarasów z gminy Sochaczew. Zapraszamy.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia. Od 24 lat w Sochaczewie.
6: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
9: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
12: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca.

0: dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
8: Reklama. Audycja sponsorowana.
9: A dzisiaj w naszym studiu Sławomir Duranowski, nauczyciel w Zespole Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Jest z nami również Marcin Gawroński, inspektor z Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Dzień dobry.
11: Witam serdecznie.
9: Trwa rekrutacja do szkoły, między innymi do oddziału mundurowego. To jest taka nowość. Co właściwie możemy powiedzieć o nauce na tym kierunku, panie Sławomirze?
10: Tak, jest to pewna nowość w naszej szkole. Pragniemy utworzyć kierunek dla osób, które swoją przyszłość wiążą ze służbami mundurowymi, innymi niż wojsko. Tak jak Straż Graniczna i Policja. Od kilku lat mamy już oddział przygotowania wojskowego i nasza szkoła nabyła uprawnienia, aby otworzyć oddział klasy mundurowej. Właśnie dla takich uczniów, którzy marzą sobie na przykład, aby w przyszłości być policjantem, strażnikiem granicznym i chcemy tej młodzieży, tym uczniom w jakiś sposób przybliżyć tą służbę, w jakiś sposób przygotować ich do tego zawodu. Generalnie z jednej strony na pewno będzie to dla nich pomocne, ale z drugiej strony nie jest to wiążące. Nasza szkoła jest szkołą prywatną, ale o uprawnieniach publicznych. Nauka trwa 4 lata. Jest to klasa w liceum. Po zakończeniu szkoły normalnie uczniowie przystępują do matury, więc jeżeli ktoś nawet przez te 4 lata zmieni zdanie, że jednak może ta droga mundurowa nie jest dla niego, to nie stoi nic na przeszkodzie, żeby spróbował. Nic to w jego systemie kształcenia nie zmienia. Tak jak w normalnej szkole państwowej na egzaminie maturalnym uczniowie zdają przedmioty rozszerzone. U nas jest to język angielski, geografia. Przedmiotem uzupełniającym w normalnym toku szkolenia będzie właśnie ta edukacja mundurowa. Języki obce to język angielski, język niemiecki dla tej klasy mundurowej. Nauka odbywa się normalnie w systemie stacjonarnym i trwa 4 lata.
9: To teraz pytanie do pana inspektora. Jakie korzyści wynosi z tej klasy uczeń, jeśli chodzi o przyszłe zatrudnienie?
11: Jeżeli chodzi o rekrutację służby policji, oczywiście jest kilka benefitów. Jeżeli taki uczeń w ciągu 3 lat od ukończenia szkoły zdecyduje się przystąpić do procedury rekrutacyjnej, będzie zwolniony z testu z wiedzy, który jest pierwszym etapem, jeżeli chodzi o rekrutację służby w policji. A jeżeli w ciągu ostatniego roku nauki w tej szkole przystąpi i pomyślnie zaliczy test sprawności fizycznej, również podczas rekrutacji do policji będzie zwolniony z tego testu. Dodatkowo uczniowie tacy są w pierwszej kolejności są brani, jeżeli chodzi o przyjęcie do służby policji, czyli są traktowani priorytetowo.
9: A jeśli jesteśmy już przy tym temacie rekrutacji, to jakie etapy kwalifikacji naboru do służby w policji są?
11: O dwóch pierwszych już wspomniałem, tak? Czyli test wiedzy i test sprawnościowy. Następnym etapem jest test psychologiczny, rozmowa z psychologiem, test komputerowy wypełnia kandydat i rozmawia z psychologiem. To od razu powiem, jest taki najtrudniejszy etap, jeżeli chodzi o kandydatów. Takie mam przynajmniej sygnały. Najczęściej jak już pojawia się drugi raz kandydat, czy trzeci, to wspomina cały czas o tym teście psychologicznym. Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, czyli jeżeli ktoś już pracował, czy ubiegał się o jakieś stanowisko, wie, o czym mówię, a elementy autopromocji, dlaczego chcemy podjąć to zatrudnienie, czemu chcemy być tym policjantem. Trzeba tutaj przekonać komisję, że jestem właściwym człowiekiem do tej pracy. służby. I na końcu mamy komisję lekarską, czyli taki przegląd od A do Z, kilkunastu lekarzy różnych specjalności sprawdzają, czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji.
9: Warto też dodać, że dzisiaj odbywa się takie spotkanie, na które zaprasza komenda policji w Sochaczewie.
11: Jak najbardziej. Korzystając tutaj z zaproszenia, chciałbym zaprosić potencjalnych kandydatów chętnych do wstąpienia do służby. Właśnie w dniu dzisiejszym organizujemy dzień otwarty dla kandydatów. Będzie można przyjść sobie porozmawiać, zadać pytania, zobaczyć, jak wygląda komenda przede wszystkim, złożyć dokumenty, tak, do służby. W godzinach 15-17 planujemy i zapraszamy kandydatów, a po zakończeniu tej części, takiej nazwijmy to w komendzie, czyli tej takiej ogólnej, zapraszamy na próbny test sprawności fizycznej w godzinach 18-20 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, hala Przyku Socińskiego 2.
9: Warto też dodać, że pan, panie Sławomirze, jest swego rodzaju praktykiem, dlatego no to jest dla uczniów inny poziom zdobywania wiedzy od osoby, która faktycznie zna się na rzeczy od podszewki.
10: Tak, zgadza się. 20 lat pełniłem służbę w policji, tak więc myślę, że w jakiś sposób na pewno będę mógł tym uczniom tą wiedzę przekazać, nie tylko teoretyczną, ale w jakiejś części na pewno praktyczną, przybliżyć im, jak ta służba wygląda. No i na podstawie tutaj podpisanego porozumienia z naszą komendą policji podejrzewam, że będziemy tą komendę odwiedzali, że funkcjonariusze będą odwiedzali szkołę, nam instruktorzy na przykład technik taktyk interwencji. Podejrzewam i mam nadzieję, że te zajęcia będą naprawdę ciekawe i w jakiś sposób przygotują tych naszych przyszłych uczniów do tego zawodu w lepszym wymiarze, w lepszym stopniu niż takiego ucznia po technikum czy zwykłym liceum, szkole średniej, który no, przyjdzie, mówiąc kolokwialnie, z ulicy i będzie starał się do tej służby wstąpić.
9: No tak, to już o pierwszeństwie już słyszeliśmy. Czy faktycznie jest zapotrzebowanie na funkcjonariuszy policji?
11: Jest zapotrzebowanie. Jest to trudna praca, służba to jest coś więcej niż praca, tak? Wymaga dużej dyspozycyjności, odporności psychicznej od ludzi. No, zmagamy się z różnymi rzeczami, no, najczęściej niezbyt miłymi. No, trzeba być odpornym, no i sobie jakoś z tym radzić, tak? Szczególnie, no, że mamy czasy, jakie mamy. Jest coraz więcej tej przestępczości, coraz więcej przestępczości internetowej, związanej właśnie z różnymi platformami. No, są potrzebni, tak? W tej chwili sytuacja no jest przyzwoita, muszę powiedzieć. Mamy nieduży odsetek wakatów, aczkolwiek bardzo duża ilość policjantów, których przyjęliśmy, przebywa w tym momencie albo oczekuje na szkolenie podstawowe. To, że nie mamy dużej ilości wakatów, ale też nie mamy ludzi, bo są w tym momencie na szkole, czyli to jest taka trochę taki na pozór, tak? A, no nie ma wakatów, no to przecież są ludzie, ale no oni są na szkole. Zanim się nauczą, to trzeba czasu. Około 7 miesięcy taki kurs trwa. Dodatkowo potem mamy adaptację 3-miesięczną, więc tak, no, praktycznie rok czasu mamy, ale nie mamy policjantów. No w tej chwili około 25 policjantów przebywa na kursie podstawowym. 5 oczekuje, no to prawie 30 osób. Więc no to jest jedna szósta komendy praktycznie.
9: Ale w tym czasie też jakieś wynagrodzenie pewnie
11: tak,
9: otrzymują te osoby,
11: na czas nauki otrzymują uposażenie jak najbardziej, tak.
9: A pan, panie Sławomirze, jakie plusy wymieniłby z doświadczenia, jeżeli chodzi o służbę w policji?
10: Na pewno jest to służba bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa, bardzo dynamiczna. Generalnie czas w tej służbie leci bardzo szybko ze względu na zmianowy charakter służby. Wcześniejsza emerytura. To jest też aspekt, może młodzież jeszcze na to nie zwraca za bardzo uwagi, przynajmniej w większości, ale będąc w trzeciej, czwartej klasie liceum, niektórym uczniom już się w głowie otwiera ta klapka, co ja będę robił, tak, gdzie ja będę pracował, z czego będę żył, tak, więc tutaj naprawdę pomimo tego, że kilka lat temu, może kilkanaście, ten okres został wydłużony służby, i tak jest on krótszy, ten okres służby jest krótszy niż normalny wiek emerytalny dla cywila, który będzie pobierał emeryturę z ZUS-u, no bo funkcjonariusze policji pod ZUS nie podlegają. I emeryturę mają z takiego specjalnego zakładu resortowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Także no jest to kolejny taki plus, o którym być może jeszcze młodzież w pierwszej i drugiej klasie zupełnie nie myśli, jednak to w przyszłości no zaplusuje na pewno.
9: A co z zajęciami wychowania fizycznego? Bo też myślę, że jest to pewne ograniczenie dla części osób. Czy na tym kierunku w ZSKZ-cie no są jakieś rozszerzone działania w tym temacie, czy nie?
10: Generalnie, no wiadomo, że WF-iści realizują podstawę programową z wychowania fizycznego, no ale biorąc pod uwagę klasy mundurowe i tą, którą chcemy utworzyć, i tą wojskową, tak, to kadra WF-istów prowadzi te zajęcia trochę pod ich kątem, tak, żeby ich na przykład przygotować do tego egzaminu, jakby na przykład no, ktoś nie zrobi tego egzaminu, nie zaliczy go w ostatnim roku nauczania albo złoży dokumenty po tym wymaganym czasie, tak? To żeby miał w głowie już, w jaki sposób był przygotowany do tego egzaminu. No i no, powiedzmy, że od tych uczniów też no, trochę więcej wymagamy fizycznie, no bo jest to potrzebne w przyszłej służbie. Ta sprawność fizyczna jak najbardziej tak. No ale, no mówię, mamy fajną kadrę WF-istów, sportowców, medalowców tak naprawdę i oni robią fajną robotę z młodzieżą, naprawdę.
9: To też jest ważna sprawa. Bardzo dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu byli Sławomir Duranowski, nauczyciel w Zespole Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie oraz Marcin Gawroński, inspektor Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Dziękuję pięknie.
11: Dziękuję.
10: Dziękuję.
2: Była to audycja sponsorowana.

0: Wracając dziś do pracy, albo tak jak ja, jadąc dziś do pracy, można natrafić na, no właśnie, na przeszkodę nie do pokonania i trzeba szukać objazdów, jak ja to mówię. Chodzi o zagrodzony przejazd, na przykład w pasażu Żeromskiego, gdzie prowadzone są roboty ziemne. Ekipy układają rurociągi łączące sieci ciepłownicze pomiędzy obiektami zarządzanymi przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. To jeden z elementów budowy całego zakładu geotermalnego, a jest to długość około 2 km i 600 metrów. Gdzie będą teraz utrudnienia, to już odsyłam was na portal tusochaczew.pl. Tam artykuł: kładą rurociągi, spinają sieć, budowa geotermii w Sochaczewie postępuje.
1: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
17: Jeszcze więcej muzyki.
18: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
19: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
20: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.

Zbliżamy się do 14. Za chwilę w studiu pojawi się Jowita Leszczyńska, która przedstawi najświeższą partię wiadomości lokalnych, a po nich trochę o pogodzie, a później znów wrócimy do muzyki. Pozostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
4: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród. I dziecku.
5: Hej, nie dotykaj przycisków.
6: Podobasz mi się, młody.
5: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
4: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
7: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
10: Zbliża się 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Podwójny jubileusz w Teresińskiej Szkole. Placówka została wyróżniona medalem Promazowia. W tym serwisie zaglądamy do gminy Młodzieszyn, gdzie trwa budowa zbiorników retencyjnych. Powiemy też o dzisiejszym festiwalu piosenki o zdrowiu. To już 33. edycja wydarzenia organizowanego przez Sanepid. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Szkoła podstawowa w Teresinie świętowała 70-lecie istnienia i 30-lecie nadania placówce imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice w Niepokalanowie, a następnie przeniosła do hali sportowej. Na miejscu rozmawialiśmy z zastępcą wójta gminy Teresin Pawłem Wróblewskim, który jest absolwentem szkoły.
12: Cieszę się, że mogę być częścią tej historii. Ukończyłem naszą szkołę w roku 1998, więc prawie 30 lat temu, ale widzę tutaj wśród nauczycieli, pracowników jeszcze osoby, które pamiętam ze swoich lat szkolnych, także to też dodatkowe miłe wspomnienie, że ta szkoła trwa, że ona się cały czas rozwija, że tutaj uczniowie osiągają wielkie sukcesy, także no nic, tylko cieszyć się i gratulować, aby historia tej szkoły jak najbardziej sprzyjała, rozwijała się i cieszyła tutaj całą naszą społeczność gminy Teresin.
11: Jednym z ważniejszych punktów uroczystości było przekazanie dyrektorowi szkoły Grzegorzowi Więckowi pamiątkowego medalu Promazowia. W imieniu marszałka wręczył go w towarzystwie wiceprzewodniczącego sejmiku Marcina Podsędka dyrektor żyrardowskiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Grzegorz Dobrowolski.
13: Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego marszałek Adam Struzik przyznał najwyższe odznaczenie, jakie może przyznać marszałek województwa, a więc medal pamiątkowy Promazowia.
11: Trwa budowa zbiorników retencyjnych w gminie Młodzieszyn. W ostatnich dniach wykonano prace rozruchowe agregatów prądotwórczych zainstalowanych przy nowo wybudowanych zbiornikach magazynowych wody uzdatnionej w Adamowej Górze, Janowie oraz Kamionie Poduchownym. Obecnie trwają prace rozruchowe stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Janów oraz Adamowa Góra. Przypominamy, że wartość inwestycji wynosi blisko 6 milionów złotych, z czego ponad 4,5 miliona stanowi dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Już dziś 33. Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Wydarzenie, w którym biorą udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu naszego powiatu, organizuje sochaczewski sanepid. Mówi powiatowy państwowy inspektor sanitarny w Sochaczewie Beata Fergińska.
14: Szkoły czynnie biorą udział w tym wydarzeniu, gdzie będziemy poprzez muzykę, poprzez taniec, poprzez teksty piosenek edukować, mówić o zdrowym odżywianiu, o aktywności fizycznej, prowadzić tą edukację w zakresie tych właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Patronem tego przedsięwzięcia jest starosta sochaczewski, a partnerami są wszyscy wójtowie gmin oraz burmistrz miasta Sochaczew i Sochaczewskie Centrum Kultury, które bardzo nam pomaga w organizacji tego przedsięwzięcia.
11: Najlepsi wykonawcy będą reprezentować nasz powiat na etapie wojewódzkim festiwalu.
15: Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Niespełna dwuletni chłopczyk został wczoraj znaleziony na terenie placówki w oczku wodnym. Mimo reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
16: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
15: W sprawie zostali przesłuchani pierwsi świadkowie. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: No i trochę się nam zachmurzyło niebo. 21 stopni pokazują termometry, a synoptycy twierdzą, że popada przelotnie, ale popada. Na razie póki co nie pada i tak się rozglądam, że czy coś z tych opadów dziś się sprawdzi. I powiem wam szczerze, że nie wiem, tak czy inaczej będzie jeszcze cieplej, bo do 22 stopni pokażą termometry w Sochaczewie i okolicach w dniu dzisiejszym, w tym najcieplejszym momencie dnia. A co w nocy, co jutro, o tym już powiemy za godzinę.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 4 po 14 to Radio Sochaczew i program Jeszcze Więcej Muzyki, a zaczyna Depesz Mołty. Ważna informacja dla kierujących. Zablokowana jest droga krajowa numer 92 w miejscowości Chrzczany. Tam doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych, którym podróżowali sami kierowcy. Na razie czynione są tam prace służb ratownictwa medycznego. Nie ma na razie informacji o poszkodowanych.

11:14 na zegarach. No mamy już potwierdzenie informacji, o której mówiłem tuż po pełnej. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie, doszło do zdarzenia dwóch pojazdów osobowych w miejscowości Chrzczany. To jest DK92, 431 kilometr. Droga jest cały czas zablokowana w obydwu kierunkach, także apelujemy o wybranie innej drogi, jeżeli na przykład podążamy w kierunku stolicy. W wyniku kolizji żaden z kierowców nie odniósł poważnych obrażeń. Jak informuje sochaczewska policja, ruch zostanie przywrócony za około 20 minut. Mamy wracamy do muzyki Joy Touch by Touch. Słuchacie Radia Sochaczew na 94,9 FM i programu Jeszcze Więcej Muzyki.

18 po 14 wracam i Jeremi Sikorski. Zaraz my też wrócimy do muzyki, ale najpierw goście z Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie.

0: Reklama.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
2: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
3: Interesujesz się lokalną historią? Chcesz wiedzieć więcej?

0: promocji na www.bkwiatkowski.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
10: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
11: A dzisiaj w naszym studiu jest dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia, pan Ludwik Skrzypek. Dzień dobry.
12: Dzień dobry pani. Jest, państwu również.
11: Jest z nami również wicedyrektor tej szkoły, pani Katarzyna Orlińska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry państwu.
11: Dzisiaj przed nami dzień otwarty w Szkole Muzycznej w Sochaczewie i to jest główny powód naszego spotkania. Co możemy powiedzieć o tym wydarzeniu, kiedy ono się odbędzie i jak będzie przebiegać, panie dyrektorze?
12: No tak, rozpoczęła się u nas rekrutacja na przyszły rok szkolny i tutaj cały szereg wydarzeń w najbliższym czasie będziemy przeprowadzali. Ja myślę, że pani Katarzyna opowie w szczegółach dużo lepiej niż ja.
13: Do tego czasu wydarzyło się już sporo rzeczy, dlatego że nasza rekrutacja trwa już jakiś czas. Zorganizowaliśmy jak co roku poranki muzyczne dla zainteresowanych dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Były też przeprowadzone zajęcia przygotowujące dla kandydatów i z każdym spotkaniem zainteresowanych przybywa. I teraz wieńczymy to wszystko właśnie dniem otwartym w sobotę najbliższą. Zapraszamy na godzinę 11 i zapraszamy zarówno chętnych kandydatów do szkoły pierwszego stopnia, jak i do szkoły drugiego stopnia, bo można przyjść, kto jeszcze naszej szkoły nie zna, zobaczyć wnętrze budynku, wejść do sal lekcyjnych. Mamy sporą propozycję ciekawostek, grę szkolną, pełną zabawy, w której to również będzie można zapoznać się z instrumentami, na których będzie można w przyszłości się uczyć grać. I tak właśnie o godzinie 11 muzyczna gra szkolna, o godzinie 12 w sali koncertowej super przedstawienie pod tytułem Królewna Gburka w wykonaniu chóru klas 1-3 i koncert oktetu fortepianowego, po nim również koncert chóru Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia oraz orkiestry smyczkowej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. I cały tutaj ten pakiet muzyczny przygotowała pani Iwona Niemyjska przy akompaniamencie pana Włodzimierza Sieczkowskiego. I zapraszamy wszystkich chętnych i kandydatów z rodzicami. Odwiedzajcie nas w tym czasie. I najważniejsze jeszcze kwestie dotyczące harmonogramu. Co, gdzie, kiedy? Otóż do soboty, tak sobie przewidzieliśmy, że przyjmujemy zgłoszenia do Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia, zarówno do cyklu 6-letniego i 4-letniego. Natomiast później do 5 czerwca przyjmujemy wnioski rekrutacyjne do Szkoły Muzycznej drugiego stopnia, czyli tak zwanej szkoły średniej. Wnioski są oczywiście do pobrania na naszej stronie internetowej. Wszystkie informacje, regulamin rekrutacji, wszystko to znajduje się tam. Wystarczy odwiedzić szkołę, w zakładce rekrutacja, wszystko można sobie tam znaleźć. Można także przyjść do nas do szkoły. Formularz wniosku jest dostępny na miejscu. Wszystkie informacje również w sekretariacie naszej szkoły.
11: To może jeszcze taka informacja dla naszych słuchaczy. Kto może w ogóle zostać uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej?
12: Ja myślę, że tutaj wszystkie dzieci, które znajdują się między 7 a tam 14 rokiem życia, mamy dwa cykle nauczania, cykl 6-letni i cykl 4-letni. Cykl 6-letni jest dla tych młodszych 7-latków, cykl 4-letni jest dla starszych kandydatów, którzy mają w okolicach 10 lat i więcej. No i oczywiście na różne instrumenty są przyjmowani do naszej szkoły.
11: A na jakie na przykład?
12: Cała lista tych instrumentów, tak jak pani Katarzyna mówiła, jest w naszym regulaminie rekrutacji, które jest umieszczone na naszej stronie, ale są to fortepian, skrzypce,

0: skrzypce, altówka, wiolonczele, kontrabasy, akordeony, trąbki, flety, saksofony, no
1: puzon.
0: I puzon.
1: Perkusja.
0: Perkusja, dokładnie.
1: Cały przekrój.
0: Tak, planujemy otworzyć w tym roku dwie nowe klasy. Zobaczymy, czy nam się to uda. Jest to klasa fagotu i klasa waltorni. Są to dosyć rzadkie instrumenty, aczkolwiek bardzo nam są potrzebne do orkiestry symfonicznej w szkole drugiego stopnia.
1: Kolejna sprawa to recitale dyplomantów. To są takie wydarzenia, na które może przybyć właściwie każdy i warto z tej możliwości skorzystać. Co wiemy o tych koncertach? Dużo ich będzie?
0: Tak, zwieńczeniem nauki w naszej szkole po 12 latach przeważnie jest właśnie taki recital dyplomowy i w tym roku mamy 13 dyplomantów w naszej szkole. Są to przeróżne instrumenty, jak również mamy w tym roku pierwsze dyplomy klasy wokalnej, która została 4 lata temu otworzona i bardzo się z tego faktu cieszę ja osobiście, że już mamy absolwentki, w tym roku dwie. Recitale dyplomowe, zapraszamy bardzo wszystkich Państwa, bo to są koncerty otwarte dla publiczności. Wszystkie informacje znajdują się na Facebooku, na naszym profilu facebookowym oraz na stronie internetowej.
2: Jeszcze dopowiem, że zwieńczeniem cyklu tych koncertów dyplomowych będzie koncert dyplomatów, na którym spotkają się wszyscy na jednej scenie. Na tym koncercie również będzie towarzyszyła w niektórych wykonaniach nasza Szkolna Orkiestra Kameralna. I ten koncert odbędzie się 17 czerwca o godzinie 17:30 u nas w sali koncertowej.
1: Warto sobie zapisać te daty, na pewno będą niezapomniane emocje tego dnia.
0: Serdecznie zapraszamy, tym bardziej, że aranżacje na orkiestrę zostały jak zwykle specjalnie zrobione dla naszych teraz dyplomantów. Także będzie to premierowe wykonanie. Rzecz nieczęsto spotykana.
1: Szkoła muzyczna przygotowuje się też do różnego rodzaju wydarzeń, koncertów, także na terenie miasta i nie tylko. Jakby pan dyrektor mógł trochę więcej o tym opowiedzieć.
0: Tak, 12 czerwca będziemy brali udział w obchodach Dni Sochaczewa i tutaj będziemy prezentować koncert pod tytułem Szanty Symfonicznie. Ten koncert już mieliśmy przyjemność pokazać mieszkańcom Sochaczewa przy okazji Dnia Kobiet, to było 10 marca. Ale cieszył się ogromnym powodzeniem i postanowiliśmy szerszej publiczności w amfiteatrze jeszcze powtórzyć ten koncert. Myślę, że będzie jak zawsze wspaniały i bardzo serdecznie Państwa na ten koncert zapraszam. Jeżeli chodzi o godzinę, to będą to wieczorne godziny. Trzeba śledzić program po prostu wydarzeń Dni Sochaczewa. 16 czerwca mamy u nas premierę. I to jest premiera przedstawienia Wieży Babel. Mamy też w naszej szkole aktorów, którzy właśnie w ten sposób będą się spełniać. Jest to przedstawienie oparte o dramat Andrzeja Słonimskiego pod tym samym tytułem oraz będą używane wybrane wiersze poety. Scenariusz i reżyseria jest pani Renata Libera, muzyka Paweł Siek, czyli to są wszystko nasi nauczyciele, a w obsadzie zobaczymy uczniów i uczennice naszej szkoły oraz amatorskiego teatru w Skierniewicach.
1: Czyli możemy się spodziewać utworów na żywo, również muzycznych?
0: Oczywiście, oczywiście. No to będzie, że tak powiem, muzyka w tym wypadku, sądzę, że będzie robiła tło całemu temu przedstawieniu. Jedna z ról muzyki. I oczywiście mamy jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, które bardzo nam zależy, żeby przyszło jak najwięcej ludzi, mianowicie 20 czerwca w sobotę otwieramy scenę letnią po remoncie, bo wiele lat ona nie była czynna, bo była w takim, nazwijmy to, nie najlepszym stanie. Udało nam się wyremontować i 20 czerwca planujemy taki piknik muzyczny, podczas którego będziemy prezentowali nasze zespoły duże, typu Orkiestra Dęta, Big Band, zespoły kameralne, ale również będzie to taki czas, gdzie będzie można po prostu w plenerze posłuchać muzyki, spotkać się, porozmawiać i tworzyć pewną taką atmosferę wspólnoty muzycznej.
1: Trwają już przygotowania do tego wydarzenia? Jakieś próby, czy jeszcze na razie żyjecie tymi bliższymi wydarzeniami?
0: Ja myślę tak, u nas próby trwają na okrągło.
2: W zasadzie jesteśmy w gotowości.
0: Jesteśmy w gotowości, tak, a później po prostu przed wydarzeniami przystosowujemy je do danej propozycji.
1: Czy dla muzyka to jest różnica? Czy on występuje na takiej scenie w środku gdzieś, w jakimś pomieszczeniu, czy na zewnątrz?
0: Ciekawe pytanie. Ja myślę, że oczywiście, że tak. Dlatego, że kwestie akustyczne są diametralnie różne, tak? W sali każda sala dysponuje jakąś akustyką.
2: A tu będzie plener. Zatem jeżeli będzie wiało, ma to też ogromne znaczenie, choćby dlatego, że mogą nam pospadać nuty z pulpitów i na to też mamy sposoby.
0: Miejmy nadzieję, że nie będzie padać, a jeżeli nie będzie padać, to impreza będzie naprawdę wyjątkowa.
1: No i jeszcze po drodze mamy oczywiście Dzień Dziecka, a nawet dwa takie wydarzenia. Jedno miejscowe, drugie troszeczkę dalej.
0: Dwa takie wydarzenia. No, jeżeli chodzi o Miejski Dzień Dziecka, to u nas, na to mówię, w Parku Garbolewskiego, tak na scenie, to będzie 31 maja wystąpi zespół ludowy w ramach Miejskich Obchodów Dnia Dziecka, a z kolei 14 czerwca w Żelazowej Woli też bierzemy udział tam i tam zagra nasza orkiestra Denta i będzie grała muzykę filmową, bo tematem tegorocznych obchodów Dnia Dziecka w Żelazowej Woli jest Chopin w kosmosie. W związku z tym nasza orkiestra gra muzykę z Gwiezdnych Wojen, czyli trochę pasuje, prawda? A z kolei uczniowie pana Sieka będą robić aranżację i będą robić muzykę do filmu niemego z 1900 roku pod tytułem Podróż na Księżyc. Czyli też to będzie w temacie tego Chopina, który wybrał się w kosmos tym razem.
1: Ale do tego czasu jeszcze trochę. Najbliższe wydarzenie to jest oczywiście ten dzień otwarty. Jakby mogli państwo jeszcze zachęcić naszych słuchaczy do udziału w tym wydarzeniu? I przypomnienie, kiedy i gdzie się odbędzie.
2: W najbliższą sobotę, czyli 23 maja, zapraszamy na godzinę 11 do naszej szkoły. Najpierw poruszamy się w zasadzie po całej szkole, udostępniamy budynek szkoły, udostępniamy salę, będzie można spotkać się z nauczycielami, z uczniami, będzie można poznać instrumenty, zobaczyć jak pracujemy, jak wygląda nauka w szkole i potem po tej wycieczce i muzycznej grze szkolnej o godzinie 12 widzimy się w sali koncertowej na przedstawieniu pod tytułem Królewna Gburka i tutaj nasi najmłodsi uczniowie, chór klas 1-3, pani Iwona Niemyjska, pan Włodzimierz Sieczkowski i inni instrumentaliści. Zapraszamy.
1: Warto zajrzeć tego dnia do szkoły muzycznej. Bardzo dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia, pan Ludwik Skrzypek oraz wicedyrektor tej szkoły, pani Katarzyna Orlińska. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pięknie. Jeszcze raz zapraszamy wszystkich państwa w najbliższą sobotę do naszej szkoły.
2: Dziękujemy i do zobaczenia.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
6: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.

0: Sylwia Grzeszczak i Bang Bang, 10 do 15 na zegarach. Tymczasem przypominamy, że 19 czerwca zmienią się zasady kupowania w sklepach internetowych. Będą one musiały umieszczać w widocznym miejscu na stronie internetowej przycisk o możliwości odstąpienia od umowy. To ma ułatwić konsumentom na przykład robienie zwrotów. Sklepy internetowe powoli przygotowują się do tych zmian, mówi Michał Wójcik z Alcendo.
1: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
0: A to niedobrze. Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta.

0: Krzysztof Krawczyk. Chciałem być za chwilę wiadomości o 15, które przygotowała i przedstawi Jowita Leszczyńska.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
8: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie. Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
1: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
6: Reklama.
0: Jest 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Zaglądamy do gminy Rybno, samorząd z dofinansowaniem na wymianę lamp. Wielkie święto w zespole szkół w Erminowie, dziś doroczna Erminówka, czyli Festiwal Sztuk Wszelakich. W tym serwisie także o zmianach zasad zwiedzania Muzeum Puszczy Kampinoskiej. Teraz jest wygodniej i bez pośpiechu. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W ostatnim czasie rozstrzygnięto kilka programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Z dofinansowania skorzysta m.in. gmina Rybno. Samorząd znów inwestuje w oświetlenie.
15: Gmina Rybno pozyskała dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Oświetlenie terenu gminy Rybno lampami solarnymi. Środki zostały przyznane z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 104 tysiące złotych i stanowi 50% wartości całego zadania. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetu gminy Rybno w ramach projektu Zamontowane zostaną 32 nowoczesne lampy LED z własnym zasilaniem solarnym, które pojawią się przy drogach na terenie naszej gminy w miejscach newralgicznych i często uczęszczanych,
14: mówił wójt Damian Jaworski. Zespół szkół specjalnych w Erminowie opanowała dziś wielka radość, a to za sprawą 6. edycji Festiwalu Sztuk Wszelakich, zwanego Erminówką. Na miejscu rozmawialiśmy z dyrektor szkoły Renatą Karaś.
6: To jest święto całej szkoły, całej społeczności, wszystkich dzieci i zaproszonych gości. Nasi uczniowie będą dzisiaj w dwóch odsłonach. Najpierw będzie teatr naszych uczniów i następnie będzie taniec naszych uczniów, więc koło taneczne się zaprezentuje. Ale jeszcze zaprezentują się nasi nauczyciele, bo mamy teatr nauczycielski. I będzie przedstawienie pod tytułem Leni.
14: Na wydarzeniu pojawiły się też stoiska z rękodziełem wykonanym przez uczniów na zajęciach. Z wielkim podziwem przyglądała im się wicestarosta Anna Pawłowska.
16: Ta szkoła zawsze czeka na Erminówkę oraz na przedstawienie z okazji Bożego Narodzenia. To są ich największe święta. Jest tu kolorowo, jest dużo dzieci, młodzieży, dużo opiekunów. Wszystko jest świetnie przygotowane, pogoda dopisuje. Jest to wielkie święto i przeżycie dla wszystkich zaproszonych gości również, bo tu przyjeżdżają z innych placówek przedstawiciele, którzy będą występować i prezentować swoją twórczość. Wiemy, że przy tego typu imprezach i tego typu podopieczni trzeba włożyć dużo więcej pracy niż przy zwykłym uczniu, więc to jest budujące, że tym ludziom się chce. Dziękuję im za to, bo to jest naprawdę świetne, co robimy dla tych dzieciaków.
14: Mamy dobrą wiadomość dla odwiedzających Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy. Do 30 czerwca obowiązywać tu będą nowe zasady zwiedzania podczas dyżurów edukacyjnych. Od teraz ekspozycje można zwiedzać na bieżąco i bez przewodnika. Muzeum zaprasza w dni powszednie od 9 do 15, a w weekendy od 10 do 17. Dzięki zmianie każdy może odkrywać historię i przyrodę Puszczy Kampinoskiej we własnym tempie, bez pośpiechu i bez czekania.
17: Nie żyje 19-letni funkcjonariusz służby granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala, informuje prokuratura okręgowa w Szczecinie. Do zdarzenia, które doprowadziło do tragedii, doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na terenie jednego z internatów w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie, spożywali alkohol. Martwego 19-latka odnaleziono o poranku w jego łóżku. W sprawie zostało wszczęte śledztwo. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Dwie opiekunki zostały zatrzymane, a resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządził pilną kontrolę w placówce opiekuńczej w Ząbkach, gdzie 2-letnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura, a rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
18: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
19: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
18: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
19: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
18: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono.
17: Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień wówczas nie stwierdzono.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No i chmurzy się cały czas, ale nie pada. I tak się zastanawiam, będzie padać czy nie będzie padać. Myślę, że ci, którzy kończą pracę za godzinę, mają taką samą rozterkę, no bo nie sądzę, żeby ktoś dzisiaj szedł z parasolem do pracy, bo było tak przecież słonecznie. Dobra informacja jest taka, że w nocy padać już nie będzie, do 9 stopni spadnie temperatura, a jutro od samego rana przez cały dzień słonecznie z temperaturą maksymalną w tym najcieplejszym momencie dnia nawet 23 stopnie.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 po 15, tu Radio Słuchaczew i jeszcze więcej muzyki. Dziś w kalendarzu 21 dzień maja, czwartek. Wiktor, Tymoteusz i Jan obchodzą imieniny. Najlepsze życzenia dla was, panowie. Dziś dzień herbaty. No to jeszcze komu herbatki? Komu? Tomek Marciniak. Witam, cześć.

0: Mówiłem, że robi się ciepło, jutro słonecznie do 23 stopni, a w weekend nawet do 27. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mam w tym momencie do rozdania podwójne zaproszenie na 3 godziny do Term Uniejów, ważne do 30 czerwca tego roku. Osoba, która się jako pierwsza do mnie dodzwoni, odpowie poprawnie na pytanie konkursowe. Takie podwójne zaproszenie do Term Uniejów wygra. Będzie słonecznie, będzie dużo dobrej zabawy, także myślę, że na przykład na Dzień Dziecka warto dla swojej pociechy o takie zaproszenie powalczyć. Dzień dobry, kto jest z nami? Halo, halo. Jeszcze raz Ania?
1: Tak.
0: Witaj Aniu, pytanie konkursowe brzmi tak. Kompleks Termy Uniejów, kiedy został otwarty? W którym roku? Można pomylić się o 2 lata. Raz, dwa, trzy. Musimy dawać szansę kolejnej osobie. 863-22-22. Podwójne zaproszenie na 3 godziny do Term Uniejów czeka. Ja czekam na telefon. Dzień dobry, kto jest z nami? Kto jest z nami?
2: Marzena.
0: Marzena, powiedz mi, kompleks Termy Uniejów, w którym roku został otwarty? Możesz pomylić się o 2 lata.
2: To już jakiś czas, a nie...
0: Tam no działa. Jakiś czas temu tak, raz...
2: Nie wiem, 10 lat?
0: No nie, 10 lat, ale co 10 lat? No, czyli że 16 roku, no nie, nie. 863-2222, czekamy na kolejny telefon. Dzień dobry, kogo witam?
3: Dzień dobry, Hania z tej strony.
0: Haniu, kompleks Termy Uniejów w którym roku został otwarty?
3: W 2008.
0: No i powiem ci, że pięknie przeczytałaś, bo to jest odpowiedź prawidłowa. Wykorzystałaś moment, w którym pozostali słuchacze nie wiedzieli, a ty sobie znalazłaś. I powiedz mi, z kogo ty zabierzesz do tych Term Uniejów?
3: Córkę,
0: na Dzień Dziecka. Bardzo piękny prezent. Nie rozłączaj się ze mną, zaraz poza anteną porozmawiamy na temat odbioru tej nagrody.
4: Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama.
5: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z 3 projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.

0: Za 22 minuty 16, a to oznacza, że w Radiu Słuchacze w czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
0: W centrum Sochaczewa najgorzej sytuacja wygląda na Traugutte i na Piłsudskiego, skrzyżowanie z Warszawską. Na tej ostatniej też dosyć sporo samochodów, które jadą w kierunku centrum. Na obwodnicy Tłoczno od Kuznocina po Wojtówkę, Dołowicze, Skierniewic i Żyrardowa czysto, a dwójka czysto w kierunku Łodzi i Warszawy. 92 jest już odblokowana. Przypomnę, tam doszło po 13 do zderzenia dwóch samochodów osobowych w miejscowości Chrzczany, ale już ruch wznowiono, co nie oznacza, że w Piorunowie ma się nie korkować. Tak się korkuje skręt na pas tutaj ciasno, podobnie jak i w centrum Błonia. Więcej samochodów już w auto i o Żarowie Mazowieckim. Patrzę na 580, a tam na skrzyżowaniu drogi 579 z 580, czyli w Lesznie, też trzeba będzie chwilę postać, podobnie jak w Zielonkach, Starych Babicach, na Rondzie, a także na wysokości Bliznę Jaśnińskiego i Łaszczyńskiego.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Radio Sochaczew. Reklama.
5: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.

Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać. 7 minut dzieli nas od 16:00. Kolejnej porcji wiadomości, które przygotowuje cały czas Jowita Leszczyńska. Będzie także trochę o ekonomii, a po 16:00 przywita się z wami Oskar Tomczyk.

0: Autopromocja.
1: Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
7: Lucasfilm przedstawia.
8: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
7: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
8: To co, uciekamy czy walczymy?
7: Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
9: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
5: Reklama.
14: Zbliża się 16, zbliżają się najnowsze wiadomości w Radiu Sochaczew.
15: Rodzinne ogrody działkowe z dofinansowaniem marszałkowskim skorzysta 6 lokalnych podmiotów. W tym serwisie zaglądamy do Teresina. Tutejsza szkoła świętowała wczoraj dwie ważne rocznice. Mieszkańcy mogą już głosować na filmy, które będą wyświetlone podczas tegorocznej edycji Sochaczewskiego Kina Letniego. Jest z czego wybierać. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. 6 rodzinnych ogrodów działkowych z powiatu sochaczewskiego otrzymało dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla działkowców. 5 z nich znajduje się na terenie miasta, a 1 w gminie Brochów. Dzięki pieniądzom działkowcy utwardzą alejki w swoich ogrodach, zmodernizują oświetlenie czy stworzą świetlice dla wszystkich.
16: Mazowsze dla działkowców jest w swojej kwocie niedużym wsparciem, bo umówmy się, to jest kwota 10 czy 15 tysięcy złotych. Oczywiście to jest w takim podziale 50-50, do tego dokłada gmina czy beneficjent, ale proszę mi wierzyć, że za te pieniądze można naprawdę zrobić dużo ważnych rzeczy, na które czekają ci działkowcy.
15: Mówił wicemarszałek Rafał Rajkowski. Ogrody działkowe z terenu miasta Sochaczew otrzymały po 10 tysięcy złotych, natomiast lot nad Bzurą z Malanowa 8 tysięcy.
5: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: Podwójny jubileusz w szkole podstawowej w Teresinie. Placówka świętowała 70-lecie istnienia i 30-lecie nadania jej imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Szkoła stale się rozwija i osiąga sukcesy. Dyrektor Grzegorz Więcek podkreśla tu rolę zaangażowania kadry, rodziców i samych uczniów.
17: Obserwuję ogromne zaangażowanie w życie szkoły i w kształtowanie postaw młodych ludzi, wszystkich pracowników szkoły bez wyjątku. Mam tutaj na myśli zarówno nauczycieli, jak i również zaangażowanie pracowników administracji, obsługi i również duże zaangażowanie rodziców, którzy też wspierają działania szkoły i to pozwala na to, że możemy szkołę rozwijać. W takiej sytuacji to nam sprawia dużo satysfakcji zawodowej i jest poparte licznymi sukcesami.
15: Na uroczystości pojawili się przedstawiciele posłów ziemi sochaczewskiej, samorządu i zarządu województwa mazowieckiego, starostwa powiatowego w Sochaczewie, instytucji gminnych i zaprzyjaźnionych placówek. Nie zabrakło też uczniów, absolwentów i byłych nauczycieli. Jednym z nich jest Bogusław Benzel.
18: Czas tu spędzony był bardzo przyjemny. Poznałem wielu nauczycieli, którzy bardzo byli mi pomocni, czyliwi w tym moim starcie w zawód nauczyciela. Sama praca jako nauczyciela sprawiała mi wiele przyjemności, aczkolwiek po 10 latach doświadczeń nauczycielskich zrezygnowałem z pracy, gdyż ekonomia zwyciężyła. No ale po latach wróciłem do gminy na stanowisko pełnomocnika oświaty, także z oświatą mam cały czas coś wspólnego.
15: ruszyło głosowanie na filmy, które mieszkańcy będą mogli obejrzeć w ramach sochaczewskiego kina letniego. Ratusz zaplanował 6 takich seansów, 4 tradycyjne i 2 w formie kina samochodowego. Mieszkańcy wybierają je spośród 50 zaproponowanych tytułów, a głosować można na Facebooku Urzędu Miasta.
19: Wiadomości ekonomiczne.
20: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
21: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
22: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
23: Bartek Staniaszek, Wiadomości Ekonomiczne. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logicznie niespójne. Pytanie miało brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
24: Równie dobrze moglibyśmy zadać pytanie, czy jest pan, pani za dalszym uzależnianiem Polski od importowanych paliw kopalnych, które ceny zależne są od globalnych kryzysów i decyzji, które zapadają poza naszym kontynentem.
23: Mówiła szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska. Choć pytanie było mocno sugerujące, to przeprowadzenia referendum domagali się m.in. protestujący wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności.
25: Pani z górnikiem.
26: Tak, Mysłowice Wesoła.
25: Zielony Ład.
26: Do wyrzucenia. Natychmiast.
27: Sprzeciwiam się wszystkiemu, całej polityce, jaka jest obecnie teraz w Polsce. I Zielony Ład, i Mercosur, i to, że ludzie są zwalniani z pracy.
23: Związkowcy protestowali też przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami. Rekord cenowy w Rzymie, ponad ćwierć miliona euro za miejsce w garażu. Za rekordową sumę 260 tysięcy euro wystawiono na sprzedaż miejsce parkingowe w podziemnym garażu w kamienicy w historycznym centrum Rzymu, niedaleko Piazza Navona. Za taką kwotę można już kupić dwupokojowe mieszkanie w innych dzielnicach Rzymu.
20: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
21: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
22: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
14: 5 minut po 16, tu Radio Sochaczew, to czwartkowe popołudnie. Kto już nie może się doczekać weekendu i do niego odlicza, no to ręce w górę. Tak, to właśnie my wszyscy jesteśmy tymi, którzy odliczamy do weekendu. Już za moment u nas hit dnia, także dużo dobrej muzyki, no bo to w końcu moja i twoja muzyka. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry, kłaniam się i zostaję z wami do 21.00.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
0: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
2: W hicie dnia niezwykle optymistyczna, niezwykle pozytywna piosenka, czyli utwór Marty Podolki, Nieodkryty ląd. Już teraz 12 minut po 16 na 94 i 9 FM.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Socha

0: Iben i Halo w Radio Sochaczew. A tymczasem dzisiaj w Sochaczewskim Centrum Kultury odbyła się już kolejna edycja powiatowego festiwalu Piosenki o Zdrowiu, czyli wydarzenia, które co roku organizuje sochaczewski sanepid we współpracy ze wszystkimi samorządami powiatu sochaczewskiego i z Sochaczewskim Centrum Kultury. Jak zawsze, także i w tym roku było niezwykle kolorowo. Zdjęcia z tego wydarzenia możecie zobaczyć na tusochaczew.pl. A ja na miejscu rozmawiałem między innymi z przedstawicielami miejskiego przedszkola numer 6.
1: Dzieci wykonały piosenkę. W szóstce jest zdrowo i wesoło, bo nasze przedszkole to jest przedszkole numer 6.
2: No właśnie, i na co dzień staracie się w przedszkolu promować ten zdrowy styl życia?
1: Tak, mamy i w jadłospisach posiłki takie zdrowe i jak wyjeżdżamy na wycieczki czy gdzieś, dzieci zawsze zabierają ze sobą zdrowe posiłki.
2: A jak długo się przygotowywaliście do tego występu dzisiaj, do tego festiwalu?
1: Znaczy to takie rozłożone etapami było ponad miesiąc, ale to etapowo, żeby dzieci się nie stresowały, żeby były przygotowane, tak oswoiły się z piosenką, ze treścią.
2: Jak pani ocenia występ?
1: My jesteśmy zadowolone.
2: Okay. Najważniejsze, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: No jak się okazuje, jury też wysoko oceniło, bo to właśnie szóstka w kategorii przedszkola okazała się tą placówką, która zdobyła pierwsze miejsce. No tu sochaczew.pl znajdziecie więcej informacji na ten temat. Wszystkim uczestnikom festiwalu gratulujemy. Radio Sochaczew.
3: Autopromocja. Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00. Autopromocja. Reklama.
4: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17:00 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
7: bezpiecznie.
6: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
8: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
9: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Zakład

0: 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w jednym Silvercrest. Aż 80 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Moja i Twoja muzyka.
17: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
18: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
17: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
16: Reklama.

0: głośnikach Alex Warren, Fever Dream. A już teraz czas na trafik, czyli wiadomości dla kierowców prosto z dróg.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
0: Jeśli jesteście aktualnie za Kółkiem, to na pewno uważajcie na ulicę Traukutta, bo tu właściwie na całej długości tej ulicy może się zakorkować, no zwłaszcza jeśli chodzi o kierunek do skrzyżowania z Warszawską. A propos Warszawskiej, ta ulica też w obydwu kierunkach generuje utrudnienia najbardziej w okolicach tych największych skrzyżowań, czyli z ulicą Staszica i wspomnianą wcześniej Traugutta, a także Piłsudskiego i Aleją 600-lecia. Skoro jesteśmy już przy ulicy Piłsudskiego, tutaj okolice przy wąskotorówce, to Rondo to jest takie miejsce, gdzie ruch jest intensywny. W tym momencie także duży ruch na skrzyżowaniu Gawłowskiej z Płocką, no i na całej długości objazdu Chodaków Centrum, Centrum Chodaków, czyli Trojanowska, Łągowa i Młynarska. Aut spodziewajcie się sporo w tym momencie. Gdzie jeszcze te utrudnienia występują? No, w tym momencie także drobne w okolicach na przykład wyjazdu z Okrzczej 15 sierpnia, czy Olimpijskiej Piłsudskiego, a także skrzyżowania tejże ulicy z ulicą Głowackiego. Wylotówki z Sochaczewa w tym momencie niespodziewanych utrudnień nie generują. 92 w stronę Warszawy, przejezdna, 50 w stronę Żyrardowa bez większych kłopotów aktualnie, 705 w stronę Skierniewic, tutaj jedynie drobne kłopoty w Nowej Suchej, tam stracicie cenne minuty. 50 w stronę Płońska przez Wyszogród bezproblemowa i 705 w stronę Brochowa również.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew.

0: Ulica Wojska Polskiego 25.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
4: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka i Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
3: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
3: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
1: Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
0: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: czy radiosłuchaczy. Nie wiem, czy wiecie, ale Łatwo Gang, ten streamer, tak, ten z tej gigantycznej zbiórki, ruszy rowerem w Polskę z Zakopanego do Gdańska. A to wszystko również z celem charytatywnym. O tym za chwilę punktualnie o 17 na 94.9 FM w najnowszym serwisie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.
0: Ten rajd ma być także transmitowany w internecie, a rozpocząć się ma jutro. Szczegóły już za chwilę w Radiu Słuchaczy.

0: 9 FM. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
1: W każdy piątek o godzinie 9.15.
0: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
3: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.
7: Na zegarach punktualnie 17.
8: Prezes firmy Cinkciarz.pl wpadł w ręce służb w USA. Igrzyska bez kontroli antydopingowej startują dziś w Las Vegas. Łatwo gang ruszy rowerem w Polskę z Zakopanego do Gdańska. Agnieszka Trojanowska-Bis, podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu Cinkciarz.pl. Prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Marcin P. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd. Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat w średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane. Realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
9: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
8: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie. Dzisiejsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Wiadomo, że mężczyźni w internacie pili alkohol, byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
10: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
8: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Czy na rynku wieprzowiny dochodzi do zmowy cenowej? Minister rolnictwa chce, by sprawdził to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo z informacji, jakie docierają do resortu, wynika, że ceny skupu są drastycznie zaniżane. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja dosłownie ulepszonych igrzysk bez kontroli antydopingowych, o czym więcej Przemysław Pozowski.
11: Pieniądze na to wydarzenie daje m.in. syn prezydenta USA Donald Trump Jr., a twarz zawodom ponad 40 sportowców, w tym amerykański sprinter Fred Kerley, który ma na koncie tytuł Mistrza Świata i medale olimpijskie, ale także zawieszenie za unikanie kontroli, o czym mówi w filmiku promocyjnym imprezy.
12: Fred Kerley is always gonna be here in the round.
11: Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, mówi z kolei dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
13: Jest to po prostu eksperyment na ludziach, jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
11: W imprezie w Las Vegas ma wystartować jedna Polka.
8: Reprezentować w nas będzie pływaczka Natalia Fryckowska, która ma na koncie udział choćby w Mistrzostwach Europy. Także na sportowo, ale ze szczytną ideą spędzi najbliższy weekend influencer i streamer Piotr Hanske, znany jako Łatwo Gang, który w mediach społecznościowych zapowiedział kolejną akcję charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać środki na leczenie 8-letniego Maxa Tuckiego, chorego na dystrofię mięśniową. W trakcie przejazdu prowadzona będzie zbiórka na terapię genową dla chłopca. Rajd ma być spektakularny, transmitowany w internecie. Rozpocznie się już jutro po południu.
0: Pogoda.
14: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 19 stopni Celsjusza, aktualnie po 17 w Sochaczewie okolicach. Taka też temperatura odczuwalna, czyli nie tylko ta, którą widzimy na naszych termometrach. Ciśnienie wysokie, 1023 hektopaskale. Wiatr umiarkowany, powieje z zachodu z prędkością 24 km na godzinę. No a w nocy dzisiaj temperatura spadnie do 8, maksymalnie mniej nie będzie do końca dnia. Dużo słońca, mało chmur, no i brak opadów.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: A więc to po prostu piękne popołudnie przed nami. Mr. Big, White World na początek 17. Za chwilę Golec, Orkiestra, Gypsy Kings, a także Mrozu. Moja i Twoja muzyka w Radiu Sochaczew, Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: No przyznajcie, że genialnie tak posłuchać się mroza w to popołudnie. Słuchajcie, a propos tego, co aktualnie dzieje się w Sołaczewie i okolicach, co działo się właściwie dzisiaj, no to dzisiaj kolejna edycja powiatowego festiwalu piosenki o zdrowiu miała miejsce w Sołaczewskim Centrum Kultury w Boryszewie, a to wszystko za sprawą sołaczewskiego sanepidu, który po raz 33 zaprosił na to wydarzenie. W ramach właśnie tego festiwalu były piosenki najmłodsi przedszkolaki, ale także uczniowie szkół podstawowych wykonywali piosenki no, o zdrowiu. Jak sama nazwa wskazuje, niektóre z nich były tymi autorskimi.
1: Weronika Jerzek.
2: Jak długo się przygotowali najmłodsi do tego występu?
1: Najmłodsi od miesiąca czasu przygotowaliśmy się do tego występu. Najpierw było stworzenie tekstu, potem piosenki, no i w przedszkolu na próbach się uczyliśmy.
2: No właśnie, bo to jest pani autorska piosenka.
1: Tak, moja autorska piosenka. Hobbystycznie można powiedzieć, że tworzę i piszę piosenki.
2: Bo dzieciaki są oprócz tego, że pięknie wykonały muzycznie, no to są też przepięknie ubrane. Skąd ten pomysł, żeby tak na kolorowo tutaj się pojawić?
1: No kolorowo, no, tak nam się wydaje, że zdrowie to jest przede wszystkim kolor, owoce, warzywa, także mamy nadzieję, że wszystkim się podobało nasze kolorystyczne ubranie.
2: Wy przy szkolu tą zdrową żywność, ten zdrowy styl życia
1: promujemy, tak, zdrową żywność, zdrowe odżywianie, ruch, no i oczywiście wiadomo, profilaktyka jest najważniejsza.
0: Jak bardzo było kolorowo, to sprawdzicie wchodząc na tusłuchaczew.pl.
3: Reklama. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.

0: Time. Moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew. Oprócz tych sprawdzonych przebojów, słuchajcie, mamy dla was także premiery i nowości. Oj tak, chociaż w tym przypadku, o którym teraz będę mówił, no to właściwie to jest i sprawdzony przebój, i jednocześnie premiera i nowość. Jak to możliwe? No czasem tak jest, że w tej muzyce coś staje się popularne, a to na przykład ze sprawą mediów społecznościowych. Jeśli na TikToku czy Instagramie jakiś dźwięk się, potocznie mówiąc, wybije, to później wszyscy tego dźwięku używają i wybija się jeszcze mocniej. I tak się składa, że ostatnio jest pewien trend. Jest trend na utwór Milky Just The Way You Are z 2002 roku, który sam w sobie był hitem właśnie te 24 lata temu ogromnym. Natomiast teraz za tę nową wersję zabrał się David Guetta, ceniony producent muzyczny. No i to właśnie jest to, co mu wyszło. Już teraz premierowo ta nowość w Radiu Sochaczew. Milky Just The Way You Are w remiksie Davida Guetty.
1: To jest nowość w Radiu Sochaczew.
2: And he goes...

0: autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji.

0: Inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
2: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Drenchill w Radio ZHF, a już za chwilę, to znaczy za 10 minut, punktualnie o 18:00, najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a w nich między innymi o zatrzymaniach i pilnej kontroli w ząbkach.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Za chwilę także o pewnym zwierzęciu, które otrzymało imię Donald Trump. Co to za zwierzę? O tym za chwilę.

0: Reklama.
1: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Tu Radio Sochaczew, jest 18.
5: Prezes firmy Cinkciarz zatrzymany za oceanem. Zatrzymania również i pilna kontrola w żłobku w Ząbkach. Za chwilę także bawuł albinos z blond grzywką o imieniu Donald Trump. Marcin Krzemiński, podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu Cinkciarz.pl, prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
6: My oczekujemy na informacje sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
5: Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Na polecenie prokuratury europejskiej z kolei doszło do zatrzymania byłego wiceministra, posła i założyciela Porozumienia i Partii Republikańskiej Jacka Rzet. Zatrzymania dokonało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dwie opiekunki zatrzymane, a resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku w Ząbkach, gdzie dwuletnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. O szczegółach tej bulwersującej sprawy Błażej Kulesza.
7: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
8: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
7: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
8: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
7: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono. Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień nie stwierdzono.
5: Burze możliwe w kilku powiatach województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Jeszcze przez 2 godziny ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na wąskim obszarze od Bartoszyc i Kętrzyna po Legionowo i Mińsk Mazowiecki. Możliwe są tam ulewy, silny wiatr, a miejscami też grad. Na koniec jeszcze bawuł albinos z blond grzywą o imieniu Donald Trump. Stał się sensacją w Bangladeszu, bo ponoć bardzo przypomina prezydenta USA. Tłumy chcą sobie z nim zrobić zdjęcie, zanim rozstanie się z życiem podczas nadchodzącego święta ofiarowania. Właściciel zwierzęcia twierdzi, że tylko zewnętrznie jest ono podobne do Trumpa, bo bawuł Donald jest bardzo łagodny i ugodowy. Jedyne luksusy, na które sobie pozwala, to 4 kąpiele dziennie, no i dokładne czesanie oraz układanie grzywy. Zresztą bawoła można samemu ocenić. Film z nim można znaleźć na portalu YouTube.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: A tymczasem nie w Bangladeszu, tylko w Sochaczewie okolicach. 19 stopni Celsjusza na termometrach, odczuwalne na poziomie 18.
4: 30, słońca do końca dnia bardzo dużo, zachmurzenie również się pojawia, ale nie jest ono w przewadze, no i bez żadnych opadów, to jest ta dobra wiadomość. Jutro też dużo słońca, a jeśli chodzi o temperaturę, to tak maksymalnie do 22 kresek na plusie.
0: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Człowiek myśli, że tu spokojne czwartkowe popołudnie, nic się nie wydarzy. A to proszę bardzo, informacja o bawole albinosie z Bangladeszu, który nazywa się Donald Trump. No życie pisze najlepsze scenariusze, to tego byście nie wymyślili. To w waszym bingo na ten czwartkowy wieczór, czwartkowe popołudnie na pewno tego nie było. Oskar Tomczyk, cześć ponownie, tu Radio Sochaczew.

0: Olivia Adams w Radiu SHF, a jak co czwartek po 18:00 spotkanie z ludźmi pełnymi pasji, spotkanie z ludźmi, których jarają różne rzeczy. Kolejny odcinek Zajaranych już teraz, a dzisiaj w studiu Radia SHF Gosia Rdest, czyli kierowca rajdowy.
1: Zajarani, program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18:00 w Radiu SHF.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. SHF 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: Audycja Zajarani w Radiu SHF. Audycja, w której rozmawiamy o pasjach, rozmawiamy z ludźmi, którzy te pasje, no, którzy po prostu jarają się różnymi rzeczami. Dzisiaj z nami w studiu jest Gosia Rdest, która przede wszystkim jara się wyścigami. Cześć.
5: Cześć, witam. Zdecydowanie witam. Tak, jaram się i po prostu od kilku ładnych lat, kilkunastu, całkowicie przepadam na rzecz właśnie motorsportu.
0: Właśnie, motorsport to... Wróćmy do tych początków. Jak się u ciebie to narodziło? Czy ta pasja do motoryzacji była zawsze u ciebie od dzieciaka, a później pasja do wyścigów jak się kształtowała?
5: Generalnie mam takie wrażenie, jeżeli chodzi o sport, a zwłaszcza jeżeli chodzi o motorsport, to niejednokrotnie jest to tak, że to jest coś, co się dziedziczy. Coś, co jest po prostu sportem, zajawką totalnie pokoleniową. Natomiast u mnie przewrotność losu, no bo tak nie było. Wszystko wyniknęło właśnie tylko i wyłącznie z mojego zajawienia się tym tematem, z dostrzeżenia przeze mnie w tym niesamowitej pasji, tego coś, co mnie kręci i co mnie napędza. A całość zaczęła się w sposób wyjątkowo niewinny, bo po prostu od kartingu halowego. Na takiego karty zebrał mnie tata, tor kartingowy Imola w Piasecznie. Teraz niestety już go nie ma, no ale wspomnienia piękne zostały. Zebrał mnie tam tata, mamy odstawiliśmy w centrum handlowym w Warszawie i tata mówi, no chodź Gosia, pojedziemy, fajnie spędzimy czas. No i przejechałam się. Oczywiście wtedy bardziej emocje, jakie mi towarzyszyły, to była złość, bo z tatą rywalizujemy po prostu zawsze i wszędzie. No i był ode mnie szybszy, także nacisnął mi, nadeptał mi na ten odcisk. Natomiast był szybszy, ale nie na długo. Okazało się, że mam do tego predyspozycję, a to wszystko wsparte jeszcze jakąś tutaj pracą i motywacją sprawiło, że byłam nie dość, że szybsza od taty, to najszybsza na torze w Piasecznie, najszybsza na innych torach w Warszawie. Biłam jakieś rekordy okrążeń. No i zaczęłam szukać, czy jest coś takiego jak profesjonalny właśnie wyczynowy motorsport, wyczynowy karting. Wtedy miałam niespełna 12 lat, więc no, nie można było zdefiniować, czy myślę na tym poważnie, czy po prostu kolejny z jakichś hobby, z jakichś pasji, bo byłam osobą wielu pasji, wielu hobby, od aktorstwa, po śpiewanie, po również rzeczy związane ze sportem, bieganie na 300 metrów, no i tutaj nagle ten karting. Natomiast jak zweryfikowałam, że istnieje coś takiego jak kartingowe Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Europy i zawodnik, który na tamten czas mnie inspirował, a teraz jest moim bardzo dobrym kolegą, mianowicie mistrz świata w kartingu Karol Basz, no i sprawdziłam, że jest coś takiego, to zaproponowałam tacie taką sytuację, jaką był zakład. Mianowicie, mówię, tato, jeżeli na ostatnich zawodach kartingowej Ligi Amatorów edycji jesiennej będę na podium, no to wtedy zaryzykujemy, kupimy go karta, już wiem, że jest taki pan Andrzej Rulski w Milanówku, sprzedaje pomarańczowe intrepidy i zacznę się ścigać profesjonalnie. No i tata mówi, no dobra, czemu nie? No bo nie wiadomo, czy to obietnica do spełnienia, czy nie. I udało się, byłam trzecia, zaczęłam wiercić tacie dziurę w brzuchu, no i musieliśmy zakupić pierwszego go karta i tym samym zacząć starty w kartingowych Mistrzostwach Polski, gdzie okazało się, że też jestem w tempie. Zdobyłam pierwszy w historii tytuł Mistrza Polski w kartingu, będąc właśnie dziewczyną. A to, co jest piękne, jeżeli chodzi o ten sport, o motorsport, to to, że rywalizujemy jako w jednym z nielicznych sportów na równi z facetami, więc jest taki bardzo fajny punkt odniesienia. Także udało się wygrać ten zakład, no i dzięki temu dzisiaj też rozmawiamy. Dzięki temu mam ten mój swój pierwszy go-kart z 2009 roku. Teraz u mnie w biurze, także...
0: Cały czas jest,
5: cały czas jest, okay. Tak. Ja generalnie, Boże, jestem taką, mam takie zbieractwo mi towarzyszy. Nie wiem, po kim to mam. Może trochę po dziadkach ze strony taty. Natomiast bardzo, bardzo lubię kolekcjonować przepiękne rzeczy, z którymi są związane wyjątkowe wspomnienia. Stąd też ten pierwszy go-kart. On jest, już może nie w formie jezdnej, bo nie ma wiązki elektrycznej, ale dalej na niego patrzę, dalej wywołuję te motylki w brzuchu i pozytywne wspomnienia. I, no i moją, przypomina moją miłość właśnie tą od pierwszego okrążenia. urządzenia.
6: Ale to jak ty o tym opowiadasz, to tak czuć, że ten sport praktycznie musiał być, bo tak sobie czuję u ciebie takie właśnie sportowe zacięcie. Mówisz o tym wkurzeniu, takim sportowym wkurzeniu, że od tego się zaczęło. Później o tym zakładzie udowodnię coś tacie, że tak, będę lepsza, więc to no to cię pchało pewnie w tym kierunku.
5: Tak,
6: to
5: jest... zdecydowanie. Myślę, że jestem trochę uzależniona właśnie od rywalizacji, od tej adrenaliny i to, co kocham w wyścigach, no to właśnie ta rywalizacja, ta jazda keson w keson, boczek w boczek. No i tak też było w zasadzie od moich najmłodszych lat, że zawsze szukałam w pewnym sensie jakiejś takiej może nieszablonowej, bardzo aktywizującej formy na spędzenie czasu. Tak jak powiedziałam ci, no tak, to bieganie na ten krótki dystans, bo długi dystans troszkę za bardzo trochę mnie już nużył, nie? Więc taka jakby musiała być ta dynamika. Były też skoki wzwyż, o dziwo, chociaż wzrostem tutaj nie grzeszę. No i tak, i to aktorstwo, i ten wokal, to też coś, w czym się bardzo, bardzo realizowałam przez pewien czas jeszcze realizując i robiąc te dwie rzeczy równolegle. Mhm.
6: A te wyścigi, no trochę opowiedziałeś o tym, co ci to daje, że to jest ta rywalizacja i że to coś zawsze miałaś, ale co takiego, jakie emocje ci towarzyszą przy wyścigach? Czy to jest spokój, czy to jest adrenalina?
5: Adrenalina zdecydowanie, chociaż to zależy, ale głównie ta adrenalina, nad którą teraz już z biegiem tych lat doświadczeń torowych wszelakich nauczyłam się nad nią panować. No i też to, co ja tak naprawdę uwielbiam i to, co jest przed każdym startem, już nawet pomijając fakt, że ścigam się już 16 lat profesjonalnie. 16 lat, to jest kawał czasu i chociaż 16 lat robię to samo, czyli jeżdżę w kółko na czas, to za każdym razem, przed każdym startem, przed każdym wyjazdem na tor, ja się stresuję.
6: Czyli jest stres,
5: tak,
6: czyli to są emocje, jest to jest świeże.
5: Tak, tak. Natomiast ten stres, no generalnie on działa na sposób dwojaki. Albo cię napędza, albo cię paraliżuje. No i na szczęście u mnie ten stres jest tym, co mnie napędza, co daje mi jeszcze większą motywację, sprawia, że ja wchodzę naturalnie na jeszcze wyższe obroty, na wyższy poziom skupienia, więc no chyba jestem od tego też uzależniony.
1: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: A do rozmowy z Gosią Rdest wrócimy już za chwilę.
4: Reklama.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Radio Sochaczew, moja i twoja muzyka. A już teraz także wracamy do rozmowy z Gosią Rdes, czyli kierowcą wyścigowym.
1: Zajarani, program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: Powiedziałeś o tym momencie zakładu z tatą, o tych początkach. Czy były jeszcze takie momenty w twojej drodze, które cię tak ukształtowały jako tego kierowcę zawodowego? Jakieś specjalne wyścigi, o których pamiętasz?
5: Myślę, że na pewno te moje początki startów, jak zaczęłam ścigać się w kartingu wyczynowym, to był szczerze taki właśnie kubeł zimnej wody. No bo jak byłam w tym kartingu amatorskim, to trochę obrosłam w piórka, bo gdzie, na jaki tor nie pojechałam, no to byłam
0: najlepsza.
5: Po prostu tak. Byłam najlepsza, byłam szybka, ale to była zupełnie inna technika jazdy. To była jazda jakby od bandy do bandy, inna charakterystyka prowadzenia się, inna charakterystyka samego momentu obrotowego tych gokartów, więc jak przesiadłam się na wózki wyczynowe, tak, gdzie jeździliśmy po torach otwartych, gdzie czas okrążenia był 2 albo 3-krotnie nawet dłuższy, inny poziom rywalizacji, też te prędkości, które osiągały no, nawet pod 140-130 km na godzinę, będą zawieszone dosłownie 2 centymetry nad ziemią, no to musiałam troszkę uczyć się tego od nowa i też rywalizować z osobami już nie amatorami, no ale jednak z chłopakami, którzy zaczęli się ścigać w wieku lat 6, w wieku lat 7, czyli oni na tamten etap mieli już 10-letni bagaż doświadczeń w kategoriach juniorskich. Także to był taki kubeł zimnej wody, który na pewno karting nauczył mnie pokory, nauczył mnie szanowania każdego centymetra toru i jak przesiadłam się z kartingu do samochodów, to w kontekście samego postrzegania toru, obiektu, po którym się ścigałam, było już zdecydowanie łatwiej, no bo w kartingu tor trwa, zakręt trwa, nie wiem, sekundę, dwie max, a tutaj wchodzimy w te kilka sekund, więc tego czasu w samochodach miało się już zdecydowanie coraz więcej. Ale wracając do tego pytania, no to tak, to jest coś, co na pewno mnie ukształtowało. Jeszcze z takich wyjątkowych pod kątem ukształtowania, hartowania bardziej momentów było to, jak po raz pierwszy uszkodziłam się, pierwszy i ostatni na szczęście, i to była złamana noga na torze Zandvoort w pucharze Audi Sport TTK. Tam też znowu wróciliśmy do tej lekcji pokory, bo byłam wysoka, to było okolice 2-3 miejsca w klasyfikacji generalnej, połowa sezonu, no i walczyłam w kwalifikacjach. Tor był dosyć specyficzny, ponieważ w nocy padało, my mieliśmy jako pierwsza seria kwalifikacje rano, więc tor był jeszcze troszeczkę taki wilgotnawy, ta woda zalegała w tarkach, no a ja walczyłam o to, żeby być jak najwyżej w klasyfikacjach i byłam na 4. miejscu, no i z moim inżynierem Domasem, takim Litwinem rozmawiam, mówię: Domas, ale ile mi brakuje? Ile? On mówi: no 3 dychy, ale nie, już zjeżdżaj, bo opony już są zajechane, nie pojedziesz szybciej. Ja mówię: nie, jadę. No i miałam podsterowność, wyjechałam na tarkę, która była w wodzie, obróciło mnie, uderzyłam, akurat to był zakręt nie może z wielką prędkością, ale niefortunny, bo miał betonową bandę dookoła. Uderzyłam w tą bandę i tak sobie uszkodziłam 5. kość śródstopia, która i tak była dosyć łaskawym uszkodzeniem, bo nawet byłam w stanie pojechać z nią wyścig.
0: Okej.
5: I dojechałam wyścig na 4. miejscu, ale potem kosztowało mnie to kolejny start, więc znowu troszeczkę ta, no może nie brawura, ale takie podejście na chłodno w kategorii juniorskiej do sytuacji, bo jakbym pojechała z tego 4. miejsca, no to może bym miała większe szanse, będąc w pełni, w 100% sprawną, ze świeżą głową, potem atakować w wyścigu albo myśleć bardziej długofalowo o kolejnym starcie, który już za 4 tygodnie. No a tutaj zabrakło tej kalkulacji na zimno i to był moment, kiedy z powrotem mogłam się podejść do tego na chłodno, z taką autorefleksją i na pewno była to bardzo cenna lekcja, kosztująca tytuł, ale no, przynosząca cenną wiedzę na przyszłość.
0: Ale na pewno nie zamknęło ci to, nie straumatyzowało cię na tyle, że stwierdzasz, że porzucasz wyścigi. Bo
5: nie,
0: to...
5: absolutnie nie, absolutnie nie. Myślę, że wyścigi no, są specyficzne. No, na szczęście w mojej dotychczasowej karierze nie miałam żadnego jakby ani dachowania, ani sytuacji takiej bardzo, bardzo podbramkowej, chociaż motorsport jest, trzeba to podkreślić, niesamowicie niebezpieczny i to właśnie w motorsporcie, czy to związania w Formule 1, czy w juniorskich, innych seriach, nawet single-seaterów, samochodów turystycznych, są testowane różne rozwiązania, które potem trafiają do samochodów użytku codziennego, tak? Więc testujemy, aby na drogach mogło być bezpiecznie, natomiast nigdy nie przeszła mi taka myśl przez głowę, że przestraszyłam się i odpuszczam. Mm-hmm. Myślę, że albo po prostu się to czuję, albo nie. No a też teraz im więcej mam już tych lat doświadczeń w ściganiu, tym większy mam ogólnie pakiet zgromadzonych różnych manewrów, historii, mm-hmm. sytuacji, więc nawet to przewidywanie w tym momencie, kiedy jechać do odciny, kiedy jednak trochę odpuścić, kiedy poszanować opony, to po prostu...
0: To jest to doświadczenie,
5: tej puli doświadczeń. Mm-hmm.

0: nami. Tak, kolejne rundy są na przepięknych torach. Mamy m.in. legendarny Spa, tor Formuły 1, bardzo długi, 7 km, ale mamy też nieco krótsze Dijon, mamy też tor Formuły 1, Circuit Paul Ricard w francuskiej Marsylii, także trochę tego ścigania jest. No, wiadomo, walka o podium generalce, no to jest coś, co mam z tyłu głowy, natomiast każdy kolejny wyścig tego sezonu chcę pojechać z jak najmniejszą ilością popełnionych błędów, tak? Bo na koniec, tak na dobrą sprawę, wygrywa sezon ten, nawet nie kto jest najszybszy, ale kto ma największą powtarzalność, systematykę i popełnia tych błędów zdecydowanie najmniej.
1: Czyli to jest taka gra błędów, taka poniekąd strategia?
0: Tak, tak. Na pewnym etapie jest zdecydowanie tak. Może w seriach juniorskich, no to większa jest jakby losowość i przypadkowość, natomiast jeżeli już ma się, mówię, tych parę lat doświadczeń, no to jedzie się troszeczkę z większą rozwagą i nawet niejednokrotnie trochę można powiedzieć, że uprawia się takie wyścigowe szachy.
1: Okej, no właśnie. To też słyszałem takie określenie.
2: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
7: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
6: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
7: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
13: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: Moja i twoja muzyka w Radiu Słuchaczy w Dawid Podsiadło i Sezon. A tymczasem powracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, gościem Radia Słuchaczy jest Gosia Ardest, czyli kierowca wyścigowy. No i właśnie w audycji zajarani o swojej karierze i o tym, dla kogo właściwie są wyścigi. Już teraz w kolejnej części naszej rozmowy.
1: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieżą. Facebook Korbut Ogrodzenia.
0: Nasza audycja ma też taki charakter, żeby zachęcać ludzi do uprawiania różnych dziedzin. No i pytanie, czy te wyścigi to jest dziedzina dla każdego? Czy każdy może sobie pozwolić? A jeśli tak, to jak rozpocząć?
5: Mhm. No generalnie zależy, czy się po prostu to czuje. Może jeżeli nie wyścigi, to obecność w motorsporcie naprawdę warto zweryfikować i warto spróbować
0: się... Bo też tych kategorii dziedzin jest bardzo dużo. To jest bardzo szeroki motorsport.
5: Tak, dokładnie. Mhm. I miałam szansę pracować w Genewie, jak mieszkałam w Międzynarodowej Federacji Automobilizmu w FIA i tam to, co mi przyświecało, to właśnie zachęcenie do odkrycia motorsportu. To akurat było kierowane do kobiet w motorsporcie i motorsportu wśród kobiet, tak? Bo bycie kierowcą to jest jedna rzecz. No i tutaj wiadomo, na stopniu amatorskim możemy zaczynać w nocy, o północy, nieważne, czy mamy lat 20, 30, 50, 60. Kupujemy sobie auto albo wynajmujemy, jedziemy na testy i jeździmy sobie w ramach jakichś okręgówek, czy tam kajotesów i super. Natomiast wiadomo, jeżeli chcemy być profesjonalistą w czymś, no to im wcześniej, tym lepiej, tak? Tak jak na dobrą sprawę każdy sportowiec, czy w lekkoatletyce, czy w innych sportach wykorzystujących również mechanikę chociażby pojazdów, im wcześniej zaczyna, tym lepiej, bo budujemy sobie tą naszą taką po prostu pamięć mięśni głębokich i takie swego rodzaju odruchy bezwarunkowe. Mhm. Natomiast w przypadku motorsportu, czy kwestia bycia dziennikarzem sportowym, czy na przykład jak ktoś pasjonuje się motoryzacją, czy Formułą 1, no to jest cała masa programów motoryzacyjnych, gdzie można być na przykład stylistką, wizerzystką, makijażystką. Mm-hmm. Można być również PR-owcem w kontekście motorsportu, bo jest to teraz, na to jest teraz bardzo
0: content
5: dużo zapotrzebowanie.
0: Content creatorzy teraz też
5: dokładnie, dokładnie tak, więc jest cała masa, żeby w tym motorsporcie jakoś być, jakoś się zahaczyć. Przeróżne są stażowe programy, czy to nawet czasowe z pokryciem kosztów wyjazdu do Wielkiej Brytanii i pracy przy Red Bullu, przy Astonie. Także jeżeli się czegoś chce, trzeba szukać, ale na pewno to, do czego ja zachęcam, to trzeba szukać tej pasji. Ja tej pasji szukałam przez 16 lat tak naprawdę, od urodzenia mam wrażenie, szukałam w pewnym sensie trochę pomysłu na siebie, czy jakiejś tej niekonwencjonalnej, nieszablonowej formy na spędzenie czasu, no i finalnie trafiłam na wyścigi, więc cieszę się, że się nie zniechęciłam i nawet widząc teraz gentleman driverów, którzy dołączają w wieku tych lat powiedzmy już 50, bo wcześniej a to nie mieli budżetu, a to nie byli wystarczająco szybcy, żeby ten budżet w ogóle znaleźć, a jak już im się udało, to mają z tego ogromną frajdę, ogromną radość, także myślę, że przepięknym jest mieć taką swoją zajawkę i pasję, niezależnie od tego, czy jest to modelarstwo. Ostatnio byłam na targach hobby i znalazłam osobę, która pasjonuje się komunikacją miejską i w ogóle jeździ w różne miejsca Polski, bo pasjonują go po prostu komunikacja miejska, rozwiązania, sposób organizacji. Mm-hmm. Także tak, rzeczy są skrajne, ale myślę, że finalnie warto jej szukać, bo ta sama droga do poszukiwania tej zajawki jest też czymś przepięknym, co mi przysporzyła wielu przepięknych znajomości, odwiedzonych miejsc, no i super doświadczeń, których nie oddam nikomu już za żadne skarby.
0: To jeszcze właśnie o to odwiedzone miejsce cię zapytam, bo właśnie motorsport pozwala na to, żeby podróżować w różne miejsca. Masz takie ulubione albo takie, które zapamiętałaś?
5: O rany, no każde z nich jest, ja naprawdę proszę, no ciężko mi takie jedno wyjątkowe, no to na pewno to, gdzie wygrywałam w kontekście toru, no to jest Hockenheimring, gdzie stawałam na podium, przepiękny Nürburgring, uliczny tor, gdzie jest, tak szczerze, trybuna Hitlera stoi, przemawiał i dookoła niej się ścigamy.
0: Poważnie?
5: Tak, dokładnie tak jest tam, ale sam tor jest torem ulicznym i też krótkim, ale wymagającym, natomiast dzięki wyścigom pierwszy raz, jak byłam w Dubaju, to właśnie z racji na starty, tam startowałam w 24-godzinnym wyścigu. Byłam również na Florydzie, gdzie byłam supportem do 24-godzinnej Daytony i też pierwszą kobietą, która jechała wtedy nową Audi R8 GT4 LMS. To takie dwie przepiękne lokalizacje. O! W Indiach też się ścigałam. I miałam partnera, tak, z Hyderabadu, salon jakby hinduskich sukien ślubnych, tak? To też miałam sesję z kolei, dzięki temu w sari. Aha. Także to jest jedno z takich doświadczeń. Ciekawe. Tego nie było w ogóle w moim bingo życiowym, absolutnie. Więc tak, te wyścigi w Indiach, to są czymś wyjątkowym. Na pewno te znajomości, które są i faktycznie to są znajomości na lata i o tyle są one ciekawe i dziwne, tak jak z naszym przyjacielem z ławki, tak? Jak siedzimy z kimś w ławce i mamy przyjaciela z dzieciństwa, no to mam takie wrażenie, że niezależnie, czy mamy potem lat 20 czy 30, zawsze jak się z tą osobą spotkamy, no to mamy tą przestrzeń do rozmowy i taką swobodę. I tak jest też z tymi osobami z wyścigów, że na tyle jest integrująca ta pasja, ten motyw ścigania, że nawet jak się spotykamy po latach na różnych torach, już rywalizując ze sobą, a nie tworząc jeden zespół, no to i tak jest przyjemna ta wymiana zdań i znajomości, które są na lata, więc tak.
0: I wtedy rozmawiacie o wyścigach, czy o wszystkim właściwie?
5: O tych wspólnych doświadczeniach, tak, zdecydowanie, ale na pewno tym mianownikiem wspólnym są wyścigi, więc zawsze jest to już takie zboczenie zawodowe.
0: Ale macie tak, że na przykład to można by poprawić, albo obserwowałem ciebie, albo i widzę, że tutaj na przykład, nie wiem, jakieś rady się wymieniacie takimi
5: rzeczami. Tak, zdecydowanie tak. Jeżeli jeździmy w jednym zespole, to najczęściej podczas tych spotkań mamy wspólną analizę telemetrii i odniesienie właśnie do tych zawodników. I to też jest bardzo duża sztuka, którą opanowanie mi no troszeczkę zajęło czasu, bo na początku byłam taka Gosia Samosia, że ja sama chcę dochodzić do tempa, sama chcę szukać tych punktów hamowania, tej prędkości przez zakręt, natomiast dopiero potem zaczęłam uczyć się i korzystać z danych innych po prostu z zawodników i dzięki temu szybciej jechać szybko, tak? Natomiast sztuka feedbacku to jest coś, czego też nauczyły mnie właśnie wyścigi i nawet teraz mamy taką specyfikę tych naszych startów, że jedziemy wyścigi godzinne, gdzie każdy z zawodników jedzie po pół godziny i współdzielnie samochód z moim zmiennikiem Polem Alberto, takim Francuzem. Także tutaj też bardzo sobie cenię te nasze wieczorne rozmowy, które dotyczą jakby jazdy samej w sobie i budowania wspólnie tego dobrego tempa. Także na pewno przedmioty do dyskusji w kontekście poprawienia toru jazdy to jedno. O ustawieniach samochodu też rozmawiamy, ale to bardziej już z naszym inżynierem, mechanikami, a o samej jeździe, o torze. No niejednokrotnie też spotykamy się wieczorami, no nie w przestrzeni tej realnej, ale wirtualnej i po prostu jeździmy razem w wirtualu na racing czy na asset.
0: A też gracie, tak? Znaczy w symulatorze
5: tak się
0: też
5: po prostu. Tak, dokładnie. Więc jest to coś bardzo uzależniającego. Nawet teraz jadę w takiej biznesowej lidze racingowej co drugą środę o 19:00, tak.
0: O proszę. I tak regularnie.
5: Tak, regularnie przez właśnie 7 weekendów, czyli rozbijać to na kilka, na 3 bodajże miesiące. Ale tak, jest to też ciekawa forma spędzenia czasu właśnie ze znajomymi, którzy są niejednokrotnie na drugim końcu świata, a wieczorami możemy sobie razem pojeździć.
0: No i to też daje ta technologia zdecydowanie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Gosia Rdest była gościem audycji Zajarani w Radiu Sochaczew. Dzięki.
5: Dziękuję bardzo.
1: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
7: Jest 19:00, czas na wiadomości.
8: Izraelski minister niepożądany w Polsce wszczęto procedurę. Potem polszczyzna i możliwa kara za potrącenie i rozbój na nastolatku. Zajrzymy też do Poznania, który szykuje się do festiwalu Malta. Marcin Krzemiński, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński wszczął formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Chodzi o Itamara Ben-Gwira, który znęcał się nad zatrzymanymi członkami globalnej flotyli Sumut, w której byli też Polacy. Aktywiści jeszcze dziś mają być wolni i trafić do Turcji. Izrael poinformował niedawno, że już wszyscy zostali deportowani. Nie ma na razie informacji o tym, w jakim są stanie, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik flotylli.
9: Tam musimy z nimi porozmawiać, członkowie naszego zespołu się z nimi spotkają, sprawdzimy, jak się czują, kiedy są w stanie wrócić.
8: Dziś do MSZ pilnie został wezwany izraelski chargé d'affaires. Usłyszał m.in., że Polska stanowczo sprzeciwiła się zatrzymaniu Polaków na wodach międzynarodowych. Teraz u nas Litwa, gdzie w okręgu uciańskim niespełna 100 km od Wilna ogłoszono alarm z powodu drona. Zostały podrwane myśliwce NATO i wstrzymany ruch kolejowy. Po godzinie alarm odwołano, poinformowała agencja informacyjna ELTA. 20 lat więzienia grozi 26-latkowi, który dopuścił się rozboju w Niemodlinie. Mężczyzna potrącił samochodem 18-latka uciekającego na hulajnodze elektrycznej. Następnie podejrzewany miał pobić młodego mężczyznę oraz ukraść mu portfel i telefon. Pokrzywdzony 18-latek został zabrany do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę kilka godzin później. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu sprawca trafił do tymczasowego aresztu. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim wnioskuje do NFZ-u o rozłożenie na raty lub umorzenie kary. Chodzi o 134 tysiące złotych. Fundusz nałożył karę na placówkę w związku z głośną sprawą organizacji zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Dodam, że szpital nie kwestionuje samej zasadności kary. Od niej się akurat nie odwołał. W Warszawie pożegnano dziś Stanisławę Celińską. Aktorka i wokalistka spoczęła na powązkach wojskowych. Zmarła w ubiegłym tygodniu w wieku 79 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Celińską pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej i osiągnięcia w twórczości artystycznej. Przed nami Malta Festival. Poznań szykuje się do tego wielkiego wydarzenia. Wystartuje 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim. Zaplanowano tam wyjątkowy koncert Za miłość. Opiekę artystyczną objęła związana z Poznaniem Natalia Kukulska.
10: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder, Zalia. Ja też zaśpiewam i Natalia Kukulska, żeby nie było. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
8: Wstęp na koncert wolny. Malta Festival potrwa do 28 czerwca.
7: Moja i twoja muzyka w Radio Sochaczew. David Guetta, Cedric Gervais, Would I Lie to You, za chwilę Dominik Dudek, Backstreet Boys, Post Malone, Oskar Tamczek. Cześć ponownie.

0: ATV w Radiu Sochacze, a tymczasem dzisiaj Erminówka się odbyła, słuchajcie, czyli Festiwal Twórczości Wszelakiej. To jest wydarzenie, które zgromadziło uczniów, nauczycieli, opiekunów oraz gości ze przejrzanych szkół, placówek, instytucji. Jak czytam na tusochacze.pl, było kolorowo, było radośnie, ale przede wszystkim twórczo, no bo te wszelakie talenty zostały objawione. Dzisiaj to faktycznie ta cykliczna impreza miała miejsce. Kto z was chciał zobaczyć, jak na przykład wyglądały prace ceramiczne, rękodzielnicze, co takiego pojawiło się w ramach tegorocznego festiwalu? O tym na tusochacze.pl więcej przeczytacie, tam także obszerna fotorelacja z tego wydarzenia. Radio
1: Sochacze. Reklama. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.

0: Państwu, radio słuchacze. Słuchajcie, ostatnio mam wrażenie dużo w słuchacze w okolicach konkursów wokalnych, no bo mieliśmy konkurs piosenki bajkowej Disney, był festiwal piosenki o zdrowiu, a tymczasem już jutro finał koncertu do konkursu, powiatowego konkursu piosenki polskiej do Re Mi. Koncert laureatów i wręczenie nagród jutro o 12:00, oczywiście w Sochaczewskiej Siódemce, czyli Szkoła Podstawowa nr 7 imienia Fryderyka Chopina, bo to właśnie oni organizują od wielu, wielu lat ten konkurs, który trafia do wielu znakomitych uczestników z powiatu sochaczewskiego, no i wielu także bierze w nim udział, a później jest z tego kojarzonych i w ten sposób rzeczywiście uczestnicy mogą się pokazać światu. Na początek w tym lokalnym świecie, a później mamy nadzieję w tym świecie także szerokim. O tym także w Radiu Słuchacze będziemy mówić. A już za moment u nas muzycznie Lost Frequencies, Sting, Walk the Moon, a także Jeremi Sikorski. Radio Słuchacze.
1: Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

Walk the Moon, Shut Up and Dance w Radiu Słuchacze w 12, a właściwie już 11 minut do 20. Wtedy także najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a tuż po nich wiadomości sportowe w Radiu Słuchacze.

0: Reklama. Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
3: Słuchacie radia Sochaczew, jest 20.
4: Lato upalne i słoneczne są pierwsze prognozy synoptyków. Izraelski minister z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski. Zajrzymy też na tenisowy French Open. Marcin Krzemiński. Jest bardzo duża szansa, że tegoroczne lato będzie pogodne, upalne i suche.
5: Cechujące się niższym zachmurzeniem i niewielką ilością opadu.
4: Mówi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. Z prognoz ekspertów wynika, że najprawdopodobniej znów będzie cieplej od normy klimatycznej. W pierwszej połowie czerwca temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie, w drugiej już 24. W lipcu i sierpniu temperatury również mają być wyższe od przeciętnych. Jeśli prognozy się potwierdzą, to możliwe są częste fale upałów powyżej 30 stopni. Izraelski minister Itamar Ben-Gwir z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Na wszystko to w związku z nagraniem opublikowanym przez izraelskiego ministra spraw bezpieczeństwa narodowego, na którym m.in. drwi z zatrzymanych aktywistów flotylli Sumut. Zatrzymani, w tym dwoje Polaków, jeszcze dziś mają zostać deportowani z Izraela. Senat bez poprawek przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów. Teraz trafi ona do prezydenta. Jest to już trzeci dokument w tej sprawie i niemal tak samo brzmiący. Dwa wcześniejsze prezydent zawetował, bo jego zdaniem w zbyt restrykcyjny sposób regulowały rynek kryptoaktywów i traktowały działające na nim firmy. Do 10 wzrosła liczba podejrzanych w śledztwie prokuratury regionalnej w Białymstoku dotyczącym nieprawidłowości w postępowaniach po wypadku ówczesnej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu w 2017 roku. Kolejnemu byłemu funkcjonariuszowi BOR śledczy postawili zarzut składania wtedy fałszywych zeznań. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki jutro ma się stawić w prokuraturze. Odpowie tam na pytania dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których w marcu wybrał Sejm, no od których do tej pory prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Czworo sędziów wciąż nie rozpoczęło jeszcze orzekania w Trybunale. Jutro mniej zapłacimy za benzynę 95 i za diesla, bez zmian z kolei cena za litr 98. Wynika z obwieszczenia ministra energii. 95 ma w piątek kosztować maksymalnie 6 zł 48 groszy, to 2 grosze za litr taniej niż dziś. Jeszcze bardziej, bo 6 groszy do 6,91 spadnie cena oleju napędowego. Trudna drabinka Igi Świątek w wielkoszlemowym French Open. Rozstawiona z trójką Polka zacznie grę od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W tej samej ćwiartce są m.in. Jelena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa, a także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Elina Świtolina i Jelena Rybakina. Magdalena Frank zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Juame Munarem, a Kamil Majchrzak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
8: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
9: Michał Woszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Stało się. Łukasz Podolski został dziś właścicielem Górnika Zabrze. Piłkarz kupił od samorządu miasta 86% udziału. udziałów za niecałe 4 miliony złotych. Zapowiedział, że rewolucji nie będzie, tylko spokojna budowa. Podolski do końca sezonu ma jeszcze ważny kontrakt jako zawodnik Górnika, a klub ma nawet szansę na wicemistrzostwo i grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. W sobotę w ostatniej kolejce Górnik podejmie Radomiaka. Trudna drabinka Igi Świątek w wielkoszłomowym French Open, rozstawiona z trójką Polka, zacznie grę od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W tej samej ćwiartce są m.in. Jelena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa, a także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Elina Svitolina i Jelena Rybakina. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przegrnęła eliminację, bo dziś pokonała w decydującej rundzie Holenderkę Susan Lamens 7-6 i 7-5. Aleks Segert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12 etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość, bo Portugal Aldric Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja Enhanced Games, czyli dosłownie ulepszonych igrzysk bez kontroli antydopingowych. O czym więcej Przemysław Pozowski.
10: Pieniądze na to wydarzenie daje m.in. syn prezydenta USA Donald Trump Jr., a twarz zawodom ponad 40 sportowców, w tym amerykański sprinter Fred Kerley, który ma na koncie tytuł Mistrza Świata i medale olimpijskie, ale także zawieszenie za unikanie kontroli, o czym mówi w filmiku promocyjnym imprezy. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, mówi z kolei dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
11: Jest to po prostu eksperyment na ludziach. Jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
10: W imprezie w Las Vegas ma wystartować jedna Polka, pływaczka Natalia Fryckowska, która ma na koncie udział choćby w Mistrzostwach Europy.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
8: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
3: Moja i twoja muzyka w radiu Sochaczew. Na początek tej godziny Duffy, Mercy, Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: Już za chwilę przypomnimy rozmowę z naszym dzisiejszym gościem dnia, a tym gościem był dzisiaj Rafał Choro, czyli prezes koła SUM54, które to koło organizuje kolejną już edycję Pucharu Wisły w Wyszogrodzie, czyli największej w Polsce imprezy tego typu, jeśli chodzi o wydarzenie spinningowe z brzegu. Aktualnie trwa nabór zgłoszeń i między innymi o tym za chwilę opowie nasz gość. Zostańcie z Radiem Sochaczew.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
2: To jest powtórka audycji.
0: W studiu Radia Sochaczew dzisiaj Rafał Choro, prezes koła SUM54 Wyszogród. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Będziemy rozmawiać o Pucharze Wisły, który organizujecie jako koło od wielu lat i kolejna edycja przed nami. To w ramach właśnie zawodów, które odbędą się w sierpniu, 22 sierpnia. No ale zacznijmy od tej historii. No jest to impreza na pewno cykliczna i na pewno wędkarze znają te zawody bardzo dobrze.
3: Zgadza się, znają bardzo dobrze. Cała impreza zaczęła się tak naprawdę 18 lat temu. Ówczesny zarząd zdecydował, żeby stworzyć takie zawody otwarte dla wszystkich zawodników w całej Polsce. No i na pewno też, żeby troszeczkę wypromować nasze koło. No i zdecydowali się, że utworzą zawody wędkarskie właśnie pod nazwą Puchar Wisły. Mhm. I zaczęło się od kilku zawodników, później przez kolejne lata troszeczkę przybywało, było kilkanaście, aż do dzisiaj, gdzie mamy tych zawodników praktycznie do 120 od kilku lat, od 5 lat przekraczamy tą liczbę magiczną 100 i pojawia się od 100 do 120 zawodników na tej właśnie imprezie.
0: Zawodnicy z całej Polski, tak jak tam pan tu powiedział przed wejściem na antenę, tym samym największe zawody wędkarskie spinningowe z brzegu.
3: Tak, na ten moment są to największe zawody spinningowe w Polsce z brzegu.
0: I zawodnicy, nie dość, że z Polski, to nawet pan się podzielił tu historią, że nawet z zagranicy są goście.
3: Tak, zgadza się. Zawodnicy przyjeżdżają, nasi przyjaciele, znajomi, tak, przyjeżdżają na tą imprezę z całej Polski, ze wszystkich praktycznie największych miast, począwszy od Rzeszowa, Białystok, Radom, z Bydgoszczy i mamy też właśnie naszego takiego przyjaciela koła, Łukasza, który na tą imprezę specjalnie przyjeżdża, przylatuje ze Szkocji od kilku lat, także no jest to właśnie też taki zawodnik, który nie odpuszcza i specjalnie bierze wolne w pracy i przylatuje do nas, żeby się z nami spotkać na tej imprezie.
0: To też świadczy właśnie na pewno o tej marce tych zawodów. 17. edycja przed nami. Jak w tym roku będą te zawody przebiegać?
3: Zawody, tak jak co roku, można powiedzieć. Spotykamy się 22 sierpnia, jest to sobota. Zapraszamy wszystkich zawodników już od 3:30 w nocy. Jeżeli się wszyscy stawią, zaczynamy nasze zawody. Będziemy łowili 7 godzin po obu stronach rzeki Wisły. Jest to południowy i północny brzeg.
0: Jeśli chodzi o miejsce, w którym się spotykacie o tej godzinie, już od tej trzeciej, to?
3: Tak, to zapraszamy wszystkich na amfiteatr w Wyszogrodzie, znany już wszystkim zawodnikom. I właśnie na amfiteatrze będzie cała impreza rozgrywana, zbiórka i również jej zakończenie.
0: To, co też istotne, bo sama zbiórka w dniu zawodów to jedno, ale wy cały czas przyjmujecie zgłoszenia, jeszcze te zgłoszenia można przyjmować?
3: Tak, zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca. Po 30 czerwca zamykamy listę, bo musimy wtedy, organizacyjnie musimy to wszystko ustalić, przygotować dla tylu zawodników, którzy się zgłoszą.
0: W jaki sposób się zgłosić?
3: Zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie mailowo. Musimy podać wszystkie swoje dane, z jakiego jesteśmy okręgu, imię, nazwisko. Po zgłoszeniu mailowym my zapisujemy na naszą listę. Jest też podany numer do mnie, do prezesa, w razie jakichś tam pytań. Zapraszam serdecznie. I po zgłoszeniu mailowym zawodnik jest wpisywany na listę zawodów.
0: Właśnie powiedział pan o tym, że jest pan prezesem i jest pan prezesem od niedawna. Z czym wiąże się ta zmiana?
3: Tak, zgadza się. Prezesem zostałem na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w tamtym roku. Mhm. We wcześniejszych latach byłem wiceprezesem do spraw sportu i później na zebraniu moja kandydatura została zgłoszona. Dostałem od wszystkich członków koła takie wotum zaufania i jednogłośnie wybrali mnie prezesem koła.
0: Jakie to emocje towarzyszą? Na pewno to jest wyzwanie, podejrzewam.
3: No jest wyzwanie, wiadomo. Że tak powiem, cały czas się uczę tego wszystkiego. Uczę. Staram się być takim prezesem, żeby każdemu dogodzić. Aczkolwiek nie zawsze się to udaje. Ale myślę, że na ten moment mi to wychodzi. Staram się, uczę się i organizacja też takich zawodów właśnie to też takie stawia przede mną takie wyzwanie. Pierwszy raz tak naprawdę. Wcześniej tylko pomagałem, a teraz jestem, można powiedzieć, takim ojcem, przewodnikiem całych tych zawodów, gdzie z zarządem jesteśmy w stałym kontakcie, organizujemy różnego typu zawody, także jakieś tam wyzwanie przede mną jest, i...
0: Doświadczenie,
3: zgadza się.
0: Też właśnie impreza, zawody w sierpniu, ale już w tej chwili trwają przygotowania, już w tej chwili organizujecie wszystkie ważne rzeczy, sponsorzy, o których nie będziemy mówić w tej audycji, ale są rzeczywiście sponsorzy, patroni waszego wydarzenia. To wracając do tych zawodów, po czym poznamy najlepszych? Kto zwycięży, jak będzie to wszystko liczone?
3: Wisła jest nieprzewidywalna i tak naprawdę do czasu zakończenia zawodów nie wiemy, kto wygra. Przyjeżdżają i amatorzy, i zawodnicy, którzy biorą udział w bardzo takich dużych wydarzeniach wędkarskich, więc Wisła jest nieprzewidywalna i do momentu zakończenia nie wiemy, kto wygra, bo czasami wygrywa zawodnik, który ma bardzo dużo doświadczenia, a po prostu czasami wygrywa amator, który przyjdzie po prostu dobrze się bawić. I też byli tacy, co wygrywali, bo przyjechali się dobrze pobawić, a okazało się, że wygrali zawody.
0: Mhm. No właśnie, ten element dobrej zabawy występuje, rozumiem, podczas tych zawodów.
3: Nie ma chyba takiej osoby, która byłaby niezadowolona z racji samej imprezy, która jest, jest dobrze znana na wszystkim wędkarzom.
0: To jest też wasza pasja, więc na pewno podczas tych zawodów, niezależnie od tego, czy ktoś wygra, czy nie, to liczy się również to
3: dobra zabawa. I nie było nigdy żadnych właśnie takich informacji, żeby ktoś się dobrze nie bawił. Także jesteśmy na pewno zadowoleni. Bo jak zawodnicy są zadowoleni, to i organizatorzy też są zadowoleni.
0: Jest pan prezesem koła SUM 54, tutaj zresztą w bluzie z SUM-em.
3: Zgadza się.
0: I przejdźmy do tych ryb, które będziecie łowić. SUM, jak rozumiem, król polskich wód, najlepiej punktowana ryba.
3: Tak, zgadza się. W poprzednich edycjach, jeszcze kilkanaście lat temu, zawody były rozgrywane w maju. Mhm. Jak niektórzy wędkarze wiedzą, jeszcze są pewne ryby drapieżne, które są w tym czasie w okresie ochronnym, dlatego ówczesny zarząd zdecydował się, żeby przenieść imprezę w sierpniu. Miesiąc, w którym możemy łowić wszystkie ryby drapieżne, począwszy od okonia, szczupaka, po właśnie suma, brzane, sandacza. Które te ryby właśnie w tych miesiącach, takich już można powiedzieć poza sezonem letnim, bardzo dobrze czasami współpracują z wędkarzami, dlatego właśnie od kilku lat zawody są rozgrywane w tym terminie, gdzie można łapać wszystkie te ryby. No i oczywiście chodzi też o właśnie suma, który jest na naszym logo. Jak to się mówi, sum król wód, jest dość... wszyscy zawodnicy chcieliby go złowić, aczkolwiek ciężko go złowić, ale w dwóch edycjach udało się niektórym zawodnikom i te rybki padały.
0: I wtedy ci zawodnicy mają największą liczbę punktów otrzymują, ale z tego, co rozmawialiśmy przed anteną, ta taktyka może być inna, bo można dostosować tą strategię, żeby złowić na przykład więcej mniejszych ryb.
3: Zgadza się. Za sumę akurat jest najwięcej punktów, ale można w tym czasie złapać na przykład, ktoś złapie jednego suma, ktoś złapie pięć szczupaków, gdzie ta liczba punktów jest za każdego szczupaka sumowana, i czasem wygra zawodnik, który złapie po prostu więcej drobnych ryb, tych drapieżnych, a nie zawsze wygra osoba, która złowi tylko właśnie tego suma, za którego jest najwięcej punktów.
0: Mhm. To właśnie, rozmawiając o punktacji, wiem, że będziecie to wszystko liczyć w aplikacji, ona w tym będzie pomagała.
3: Tak, zawody, już w kolejna edycja zawodu, która będzie rozgrywana na aplikacji wędkarskiej, znana również w świecie wędkarskim. Mhm. Nie mamy, na tych zawodach nie mamy ograniczonej ilości złowionych ryb, tylko wszystkie ryby drapieżne w punktacji, które są punktowane, będą, suma punktów będzie zliczana i wygrywa zawodnik z największą ilością punktów.
0: Zawodnik, to co ważne, to są zawody indywidualne. Tutaj każdy gra na siebie.
3: Zgadza się. Zawody indywidualne, spinningowe, z brzegu, nie mamy określonego miejsca, są wyznaczone tylko sektory po obu stronach rzek, od miejscowości do miejscowości.
0: Nie ma stanowisk losowanych, tylko stanowiska wybiera każdy z wędkarzy. To może jeszcze wrócę do tej Wisły. Powiedział pan, że jest nieprzewidywalna, czyli rozumiem, że te miejsca są lepsze i gorsze, ale to też zależy od dnia i od tego, czy ryby, jak mówiąc kolokwialnie, będą chciały brać po prostu.
3: No nasza Wisełka, wiadomo, to jest królowa rzek w Polsce, no ona jest nieprzewidywalna. Jednego roku miejsca, w których zawodnicy łapali ryby, okazuje się, że na drugi rok miejsca są zasypane piachem. Wisła cały czas się zmienia, więc trzeba szukać tych miejsc, trzeba szukać tych ryb. Nie tylko technika, troszeczkę szczęścia, na pewno dużo szczęścia potrzeba, żeby jednak te ryby namierzyć. Jeżeli już się ryby namierzy, to myślę, że one będą dobrze współpracowały z wędkarzami.
0: Pan jako organizator będzie miał chwilę na wędkowanie, czy raczej nie w tym roku?
3: Przymierzam się, żeby jednak wziąć udział, żeby wystartować, aczkolwiek pewnie troszeczkę później zacznę, no bo wiadomo, przywitanie gości, później rozjazd, jakieś tam papierki, rozmowa z sędziami jeszcze, więc myślę, że wystartuję, aczkolwiek troszeczkę później mogę zacząć, no i pewnie myślę, że muszę szybciej troszeczkę skończyć, żeby jednak dotrzeć do na miejsce zbiórki, żeby wszystko to jeszcze sędziom dograć i poustalać pewne jeszcze tam kwestie na miejscu, tak?
0: No właśnie, to myślę, że w takim razie życzę powodzenia wszystkim, którzy biorą udział w tych zawodach, będą brali udział. A ja za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Rafał Choro, prezes koła SUM54 Wyszogród, mówił o Pucharze Wisły tegorocznym, który już 22 sierpnia. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję ślicznie i zapraszam. 22 sierpnia, sobota, 17 edycja Puchar Wisły Wyszogród.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
2: Była to powtórka audycji.

0: co robić w ten weekend w Sochaczewie okolicach. Bardzo dużo propozycji jest właśnie na ten czas, a wszystkie je znajdziecie w takim jednym miejscu, w którym jest to intuicyjnie przedstawione, a to jest zakładka Co, Gdzie, Kiedy na portalu tusochaczew.pl. Naprawdę warto wejść, warto sprawdzić, bo być może któreś z tych wydarzeń weekendowych wam przypasuje na tyle, że stwierdzicie, muszę się tam wybrać.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Check it out, check it out.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.